0: Reset. Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na pierwszą w tym sezonie audycję zza kulis, a naprzeciwko mnie Igor Herbut. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór.
0: Mój drogi, bardzo jesteś zapracowany, intensywne lato, z jakimi emocjami je kończysz? Ten weekend to już pierwszy weekend jesieni, czy to jest aura, która tobie sprzyja, sprzyja tworzeniu? Jak ty się czujesz? W skrócie, jak ci jest?
1: Jest mi wspaniale i właśnie wspomniałeś o tym, że już właśnie jesień. Ja jestem trochę jesieniara, absolutnie, ale najbardziej to ja jestem chyba przedwiośniara po prostu, wiesz? Moją ulubioną porą roku jest przedwiośnie. To jest niesamowita sprawa, ale teraz to lato się kończy i jeszcze nas sikorki i bogatki odprowadzały. Ja nie wiem, czy to jest normalne naturalnie, ale no to była sikorka bogatka, ewidentnie, bo to jest mój ulubiony ptak, człowieku, i niesamowicie to brzmiący ptak i jakiś taki wzbudzający wspomnienie ogromne, nie? I jesień to jest tak fantastyczna pora roku i wydaje mi się, że z moją muzyką chyba trafiam w odpowiedni moment, wydając tę płytę, a jak mi jest doskonale a dzisiaj no chyba doskonale wiesz, jak po prostu zwariowany dzień miałem, więc rozmawiamy chili, trochę tak mniej chili.
0: Jeżeli chyba, że chcesz, to możesz powiedzieć oczywiście wszystkim, że zdarza ci się czasami, chociaż twoja
1: nie
0: menadżerka powiedziała, że jak rozmawiałem z nią, potwierdzając naszą rozmowę, powiedziała: Igor jest zawsze na czas, tak. Igor zawsze wszędzie jest, tak. Więc nie zakładam, żeby cokolwiek się miało wydarzyć, ale mój drogi, zaspać się każdemu zdarza.
1: Ja po prostu nie miałem po prostu tego zapisanego. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło, ale tej naszej rozmowy i spotkania, i naprawdę ja jestem zawsze przed czasem i nie spóźniam się.
0: Z czego to wynika?
1: Nie wiem, chyba.
0: Jesteś dobrze zorganizowany
1: z szacunku,
0: w pracy.
1: Chyba.
0: Tak, ale wydaje mi się, że w natłoku obowiązku tego, ile masz projektów równocześnie, teraz jesteśmy też przed premierą płyty, to jest tak, że ja wszystko rozumiem, bo wszyscy biegamy i gdzieś wydaje mi się, że jest to całkiem normalne, ale jeśli ktoś ma wszystko zanotowane, zawsze jest punktualny i tak dalej, to musi być chyba zorganizowany. Ty ubierasz, powiedzmy, w takie słowa swoją osobę, jeśli chodzi o pracę.
1: Nie jestem zorganizowany. Wydaje mi się, że nie, ale staram się po prostu podchodzić do tego, co robię, z ogromnym szacunkiem i do ludzi. No więc dlatego, więc bardzo przepraszam, że tak się wydarzyło, bo to jest, nie zdarza mi się totalnie, ale faktycznie no nie jestem radykalistą jakiś, ani purystą w jakiś sposób, ale no po prostu jestem staroświecki. O, może to wynika z tego, że jestem staroświecki. I stąd, no kurczę, jak u nas, wiesz, ja jestem z tych czasów, że nie dało się u nas odmówić spotkania, w sensie na ostatnią chwilę. No bo jak się z kimś umówiłeś na trzepaku, no to nie miałeś przez to, bo jakby, no ty jesteś młody, więc nie pamiętasz. My nie mieliśmy telefonów komórkowych, wiesz, to jest, wiesz. To
0: jak się z kimś nie pojawiłeś, to albo coś się stało,
1: tak.
0: Albo kogoś wystawiłeś.
1: Dokładnie to było tak, w ten sposób. A jak się umówiłeś z kimś na trzepaku, to musiałeś się o tej porze po prostu pojawić, nie, i tyle.
0: Żyjemy dzisiaj w świecie mimo wszystko zdecydowanie bardziej cyfrowym, w którym jednak telefon o tym, że coś się dzieje, jest. Ty jednak mimo wszystko mówisz, że jesteś staroświecki. Jak objawia się ta staroświeckość w takiej cyfryzacji świata, jaka jest dzisiaj?
1: Oj, chyba celebrowaniem rytuałów. To znaczy, no choćby takich błahych pozornie, jak słuchanie winyli, nie? I wiesz, zamykasz się, dajesz sobie ten przestrzeń, ten oddech i czytasz, o czym to jest, co to jest takiego. Ja rozumiem i wiem, gdzie teraz się znajdujemy. Staram się też dopasować, ale także no po prostu wykorzystywać ten, nazwijmy to, instant świat, nie? Który jest po prostu bardzo, bardzo szybki i jest no jest po prostu bardzo, jakbym mógł to powiedzieć, taki kontrastowy, nie? Ale bardzo sobie cenię ten oddech, po prostu we wszystkim, nie? Po prostu, czy to po prostu winyl, czy to życie, czy to po prostu muzyka, nie? Bo w mojej muzyce, przede wszystkim solowej, jest dużo oddechu. W koncertach jest mnóstwo chwil, gdzie z słuchaczami z ludźmi, z rodziną, po prostu bierzesz dłuższy niż zazwyczaj oddech, czy po prostu dłuższą niż zazwyczaj myśl. I to jest piękne. Ja tak nawet żartuję na koncertach czasami, że to będzie dynamiczny koncert. Czasami zagram wolno, czasami zagram wolniej. Więc no to jest takie na pewno szczere po prostu. Nie?
0: O tym wszystkim dalej będziemy rozmawiali w audycji Zza kulis. Naprzeciwko mnie Igor Herbut. Wracamy do Was za chwilę.

0: Chili Z.
1: Igor Herbut razem ze mną w studiu, audycja zza kulis premierowo tej jesieni. Wchodzimy na antenę i oczywiście jak to na jesieniary przystało, bo ustaliliśmy, że jest to pora roku, w której oboje lubimy się w jakiś sposób zanurzyć. Będziemy rozmawiali dzisiaj oczywiście nie tylko o twoich rytuałach, ale także o muzyce. 2 październik to data szczególna dla ciebie, jakbyś mógł teraz nam tutaj powiedzieć i słuchaczom, dlaczego to jest, mój drogi, taka szczególna data?
2: Myślę, że być może masz na myśli to, że wydaję swój album drugi solowy.
1: Dokładnie tak.
2: Pod tytułem Jeremie.
1: Dokładnie tak.
2: I jest to bardzo szczery album, z którego jestem dumny, krótko mówiąc.
1: Dałeś nam do tej pory 3 utwory. 2 października będziemy mogli usłyszeć cały album. Ten album dla ciebie w szczególności oznacza co? W jakim jest miejscu twoim życiowym, jakbyś miał nam powiedzieć, bo przekrój tych 3 dostępnych utworów do tej pory daje bardzo szerokie spektrum. Ja nie przez przypadek zapytałem, jak ci jest na początku naszej rozmowy, bo to wszystko bardzo ważne.
2: Też bardzo zarezynował ten utwór, nie? Pod tytułem Jak ci jest. Zresztą jak tak ma być, to jest pierwszy i Żółw szczególnie. Cieszę się, że mogę po prostu z tą moją muzyką, która jest nie wiem jaka jest, jest no szczera i na pewno utwory, które mają 6-7 minut, wymagają trudu od słuchacza pewnego właśnie oddechu, o którym wcześniej wspominaliśmy. Tego momentu, w którym się zatrzymujesz i chcesz po prostu to poznać dłużej niż zwykle, po prostu, nie? To jest trudniejsze, ale jestem bardzo, bardzo za to wdzięczny, że tyle osób chce się zatrzymać razem ze mną lub po prostu powoli gdzieś tam zmienić jakiś szlak swój, nie? Albo odpowiedzieć na jakieś swoje pytania, albo zadać te pytania. Bo od tego trzeba zacząć, jak coś tam się chce zmienić, nie? Właśnie jak ci jest, czy jest ci dobrze, czy nie? I jeżeli nie, no to co mogę zrobić, co mogę zmienić i powoli po prostu. Nie musimy mieć wszystko od razu, naraz. Chociaż to jest trudne, właśnie to jest chyba taki najtrudniejszy dla młodych ludzi, czy artystów, czy w ogóle, którzy szukają, marzycieli, że przez ten czas instant, czasy i te Instagramy wszystkiego rodzaju, one są oczywiście dobre, są fantastycznym narzędziem do pracy i do przekazu myśli, emocji po prostu i czegokolwiek, ale mogą być też bardzo zgubne, bo po prostu często pokazują efekt końcowy, nie? Pokazują sukces, pokazują radość zazwyczaj, a nie pokazują tej drogi, która jest niesamowicie istotna i prawdziwa i szczera, ponieważ to może być zgubne z tego powodu, że ktoś, kto zaczyna i wierzy w swoje marzenia, katuje siebie trochę z racji tego, że mu od razu nie wyszło. A nie ma świadomości, jak często ten, na którego patrzy, po prostu upadał, nie? W jakiś sposób, albo się nie radził sobie z czymś, zanim dotarł do tego miejsca, gdzie jest i które pokazuje. Więc no to jest coś, co chciałbym bardzo, bardzo mocno uwypuklić i też w swojej trochę muzyce i w ogóle w życiu i jak rozmawiamy, jak mam możliwość po prostu pogadania, no to o tym powiedzieć, wspominać, że naprawdę droga jest dłuższa niż nam się wydaje i no ja też ją pokonywałem i naprawdę wiele, wiele razy po prostu było trudno. No a w tym momencie jest dobrze i będzie tylko lepiej, nie? Więc trzymam kciuki za wszystkich, którzy marzą i którzy się nie poddają i konsekwentnie robią to, w co wierzą, to, co ich serduszko podpowiada, bo to jest mega istotne.
1: Ty zawsze wierzyłeś w to, że będziesz w tym miejscu, w którym jesteś?
2: Ja po prostu nie do końca chyba rozmyślałem o tym. Troszeczkę pływałem, troszeczkę dawałem się ponosić falom i sprawdzałem. Ja czułem, że mam coś do powiedzenia. Kiedyś gdzieś tam. I nieskromnie tak myślałem, że o może ta i ta osoba, no szczególnie tak miałem, mogę podać, bo u mnie w domu się słuchało bardzo dużo Kai. I no i to jest osoba niesamowita, niesamowity muzyk, fantastyczna osoba i tak dalej. No i ja tak sobie myślałem nieskromnie, nie wiem dlaczego, ale w moim tym małym Przemkowie, nie robiąc jeszcze muzyki, że gdybym cokolwiek miał kiedyś do powiedzenia muzycznie może, no to taka może właśnie Kaja, byłoby to jej. Tak sobie myślałem po prostu, że tak jakoś podświadomie czuję, że może to ten sam kolor albo ta wrażliwość. Nie wiem dlaczego, tak po prostu sobie rzucałem. Jak potem świat pokazał po kilku latach, pijąc kawę w jej kuchni, rozmawiając o muzyce, to, że miałem rację. To, że gdzieś to serce, czy duch, czy cokolwiek, energia, cokolwiek w co wierzysz, podpowiada ci, nie? W jaki sposób, hej, jeżeli tak czujesz, to spróbuj coś z tym zrobić, nie? Może ci się wydawać to głupie, albo po prostu jakieś totalnie z kosmosu, nie? Totalnie nieosiągalne, ale okazuje się, że po prostu małymi krokami i po prostu wiarą przede wszystkim w to, co robisz, i konsekwencją, i gotowością po prostu, bo nie zawsze będzie super, super, super, super spoko, po prostu jesteś w stanie dowiedzieć się, czy miałeś rację, nie? Gdzieś tam. Wiesz, o co chodzi? To jest fantastyczne, fantastyczne, naprawdę.
1: Igor Herput razem ze mną w studiu, audycja Zza Kulis. Wracamy do was po krótkiej przerwie.

0: Igor Herbut razem ze mną w studio, audycja zza kulis, rozmawiamy o premierze płyty, ale i nie tylko. Wspomniałeś przed przerwą o tym, jak social media oceniają sukcesy, jak bardzo często dajemy się złapać w pułapkę tego, że tylko i wyłącznie efekt końcowy jest widoczny w mediach społecznościowych. Ty ich używasz, ale w sposób, powiedziałbym, stonowany, to znaczy jesteś, powiedzmy, aktywny, ale częściej jest tam dużo informacji dotyczących stricte pracy, niekiedy przemycasz tylko i wyłącznie treści prywatne. Czy ty jesteś całkowicie w pewien sposób od mediów społecznościowych odsunięty, jeśli chodzi o ich użytkowanie i masz jakieś takie, powiedzmy, swoje rytuały, że czasami tylko tam zaglądasz? Czy to jest trochę też tak, że starasz się być na bieżąco, czerpiesz inspirację i nie da się dzisiaj uciec przed cyfrowym światem?
1: Nie, ja na maksa. Ja uwielbiam TikToka albo po prostu, no Instagram trochę mniej, bo tam jest już trochę inaczej, jest już, on się zmienił, ale TikTok, no to jest na przykład ogromna kopalnia muzyki. To jest niewiarygodna sytuacja, bo wiele utworów, wiele ciekawych pozycji odkryłem przez TikToka. No nie? I lubię to. Może mniej tam zamieszczam treści, chociaż ostatnio Zalia kazała nam mocniej, po prostu jak robiliśmy nareszcie z Witem, no to tam proszę, tutaj nagrywamy 17 rolek, żeby potem było na zaś. I to jest ekstra. I to się faktycznie działa i klika. W ogóle Zalka jest taką królową tego po prostu. Ona ma tam mega, mega się, jak ryba w wodzie czuje. To jest ekstra.
0: Ale to już jest trochę takie, z jednej strony Gen Z, z drugiej strony jakby świetne do jakiegokolwiek też researchu, bo bardzo często szukając jakichś propozycji po prostu łatwo nam to tam przychodzi, ale rozumiem, że w pewien sposób selektywnie do tego podchodzisz.
1: Ja tak po prostu jak chyba nie rozmyślam, tak sercem bardziej, nie? Gdzieś tam wrzucę te analogowe zdjęcia po prostu, które mają też dla mnie bardzo, bardzo ogromnego ducha. To jest też fajnie, że to też wróciło, że jest to też bardzo lubiane przez młodą ekipę. No ale też trochę tak zauważyłem, że jest z moją muzyką, tylko tą starszą z zespołu, nie? Bo ja mam dwie wyspy. Ja mam Lemon, który jest po prostu chimerą w jakiś sposób, jakąś taką muzyką i troszkę innym kolorem jednak. Czasami po prostu jest mocniejsze lub bardziej, no nie wiem, nazwijmy to popowe, chociaż teraz ten pop jest zupełnie inny niż kiedy ja byłem popowy, nie? Powiedzmy. Teraz jestem ofowy raczej. Ale tak. No i tę wyspę Igora, nie? To solo. I tak po prostu patrzę też TikTokowo, czy koncertowo na moje te stare numery, typu jakiś Napraw, albo Nis, albo coś, typu nie wiem, jak Sobel na przykład odkopuje Napraw, do mnie dzwoni i mówi, że kurczę, chciałby zagrać to ze mną na jego koncercie, bo to jest utwór, którego się uczył na pianie, jest dla niego ważny, no nie? I myślę sobie, okej, te utwory od jakichś takich 2 lat, mniej więcej, zyskały nowe życie. Nie chciałbym użyć słowa, że one są ponadczasowe, bo to tak trochę brzmi kurnolotnie, ale one są może uniwersalne, emocjonalnie. I cieszę się, że młoda ekipa, młodzi ludzie, nie wiem, który to jest gen już, nie wiem, ja zgubię się w tym, no to odkrywa wartość po prostu, czy słowa właśnie, czy może, nie wiem, jakiejś szczerości, muzyki, czy po prostu

0: Igor Herbut razem ze mną. Ustaliliśmy przed chwilą, że wszystko gra. Mój drogi, kiedy robiłem research na twój temat, próbowałem znaleźć jakieś twoje hobby, pasje. Ponoć jesteś kawoszem, ponoć jesteś kinomanem. To, że lubisz poezję, literaturę, to wszyscy doskonale wiemy. Z perspektywy bycia kinomanem, jesteśmy w tygodniu, w którym trwa festiwal filmowy w Gdyni, bardzo ważny dla polskiej sztuki. Kiedy myślisz o kinie, czy miałeś w ogóle w ostatnim czasie okazję zobaczyć coś, co cię jakoś zbudowało? Nie musi to być aktualny film, ale może masz jakieś swoje właśnie rytuały, bo jesień to jest taki moment, w którym właśnie robimy sobie kawkę albo robimy dobrą herbatkę, siadamy pod kocykiem i mamy ochotę zanurzyć się w pięknej sztuce.
1: No, byłem ostatnio na premierze filmu Ma to sens? Wspaniała Pola Błasik. Jest polecajka. Jest to, jak słyszałem takie zdanie, jest to bardzo dobre zdanie gdzieś w kuluarach, uczciwe kino. Więc to jest najnowsza sytuacja. Film Ma to sens. Tak, ja bardzo kocham kino. Kocham je. Kocham też animowane kino. Kocham Ghibli Studio. Ghibli, tak
0: mówię. Wiemy, o co chodzi.
1: No Ghibli, nie? No tak, ja tak mówię, no tak gdzieś to usłyszałem w Japonii, że to tak mniej więcej w tę stronę się mówi, ale okej. Okay. No Miyazaki, wiadomo, nie? I Joe Hisaishi, który pisze muzykę. Zresztą bardzo się cieszę, bo w tym roku będę na koncercie Joe Hisaishiego. Wspaniale, będziemy sobie z moją miłością i to bardzo się cieszę. Więc... Kocham kino. To kiedyś takie coś. A jesteś za młody na to. Ale
0: ja doskonale wiem, o czym mówisz. Więc wiem, co to.
1: Więc tak. Czy ja na coś czekam teraz? Mam kilka rzeczy, których nie widziałem, niestety. Ale widziałem na przykład. Nie widziałem Odysei, ale muzyka jest tam niewiarygodna. Kurczę.
0: Ale wiesz, że musisz to zobaczyć w IMAX-ie.
1: Zobaczę to.
0: Chociaż to już wychodzi powoli.
1: No wiem, właśnie, może zdążę jeszcze. Kurczę, właśnie, ale muzyka
0: jest piękna. Nie wiem, czy w Warszawie
1: już... Tak?
0: Ostatnio trudno. Kolega mi mówił. Trudno. Ale gdzieś jeszcze może uda się, bo przecież za chwilę trasa.
1: Mhm. No i tak po prostu pomiędzy poranną próbą po prostu wejść do IMAX-a.
0: 3-4 godzinki w kinie.
1: Ostatnio się śmiałem na męskim z chłopakami po prostu. Tak się naśmiałem, bo płakałem ze śmiechu, bo tam chłopaki opowiadali, jak poszli na Spidermana i wchodzą tak popcorny, wiesz, jakieś po prostu sody, nie? I tak dalej, gazowane napoje. Wchodzą i ludzie się jakoś tak na nich dziwnie patrzą, nie? Ale wchodzą czterech chłopów szczęśliwi przed koncertem, nie? Tutaj tego. Okazało się, że widzieli to wszystko na ten 4D, 17, coś tam, tyryliu.
0: O, wow.
1: I trzymają te popcorny i to wszystko. I to nagle po prostu Spider-Man. Wszystko to lata na nich. I po prostu wszyscy pochrapani, wiesz, to nie są, to tak się śmiali z siebie. I tak mi się teraz przypomniało. Teraz Spider-Mana nie widziałem. Dużo pracy mam bardzo. I no będę, mam nadzieję, nadrabiał właśnie mam nadzieję, że po prostu przy czekoladzie gorącej albo przy kawce, czy mięcie właśnie no ten w domku chociażby po prostu te filmy, które po prostu, które chcę zobaczyć, no mnóstwo jest dobrych pozycji teraz ważnych, no mam nadzieję, że no uwielbiam takie festiwale, no, fantastycznie, więc no, moglibyśmy też o tym rozmawiać bardzo długo i o muzyce filmowej
0: właśnie, kocham. Bo stworzyłeś też muzykę do Breslau między innymi.
1: Oj, to duże słowo, więc... że stworzyłem. Nie, to
0: no wiem, śpiewałem. Że Jimek tworzył też muzykę do serialu, ale kiedy myślisz o tym jednym utworze, który był cegiełką dołożoną do projektu, to w takim razie powiedz mi, czy ty masz jakieś takie marzenie dotyczące na przykład kina, jakbyś siebie z perspektywy muzycznej mógł jeszcze osadzić?
1: Niedługo się coś wydarzy, co może się spodobać i to jeszcze, no to tak po prostu mogę puścić oko do was. Fajne to moim zdaniem będzie. To jestem też dumny z tego, co powstało.
0: Powiesz nam?
1: Jest to utwór, powiedzmy, i do, no, gdzie on ma w sobie bardzo duży ładunek emocjonalny do pewnego filmu. No nie wiem, czy nie zdradzam za dużo, ale tak się wydarzyło. Na pewno chciałbym kiedyś napisać muzykę ilustracyjną. To by było super zrobić to do jakiejś pięknej, wspaniałej pozycji. No a może kiedyś zagrać w jakimś filmie. Pewnie. Pewnie. Nie wiem, czy umiem grać, ale no chciałbym spróbować. Tak, jestem bardzo otwarty. Myślę, że jestem drewnem też przede wszystkim, ale...
0: ale... Myślę, że na pewno jesteś zbyt skromny, ale o tym wszystkim będziemy rozmawiali dalej w podcaście. Ja tobie bardzo serdecznie dziękuję. Moim pierwszym gościem tej jesieni był Igor Herbut. Cześć. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Was w tej chwili zapraszamy do podcastu Zza Kulis, który już w tej chwili czeka na was na platformach streamingowych. Tymczasem życzę wam udanego i pięknego wieczoru. Good night, good luck, bawcie się dobrze i do usłyszenia za tydzień.
2: Zza Kulis, czyli Z. To była powtórka programu.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Joanna Płóciennik, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Teatr Sztuka Ciała, widzimy się po sezonie letnim. Właściwie kończymy, tak, powoli. Ten ciepły czas, ale wyobrażam sobie, że ten chłodniejszy będzie z wami również bardzo przyjemny. Może na początek poproszę cię o kilka słów podsumowania, co się działo, co się wydarzyło, czy coś nowego się zadziało, czy macie jakieś szczególne wspomnienia do zapisania z tego lata. Z publicznością warszawską i nie tylko.
2: Oj, dużo było grania, dużo, bardzo. Trochę też jeżdżenia po Polsce. Bardzo dużo projektów dzielnicowych i właśnie grania dzięki temu bezpłatnego dla naszych odbiorców, bo spotykaliśmy się w różnych parkach i z dotacji Mokotowa i Ursynowa i Białołęki i Woli, także troszeczkę pojeździliśmy.
1: Wszystkie dzielnice Warszawy chcą was mieć.
2: Bardzo się cieszymy z tego powodu i rzeczywiście ludzie też, jak się okazuje, za nami jeżdżą. I jest to świetne też takie uzupełnienie właśnie, że jak pojawiamy się w jednej dzielnicy, od razu mówimy, że też będziemy w kolejnych dniach, w kolejnych miejscach. Ta widownia się pojawia w tych kolejnych miejscach, także jest to bardzo przyjemne, że się spotykamy coraz częściej wspólnie w podobnych składach, jak się okazuje.
1: Pewnie są tacy widzowie, którzy kilka razy oglądają ten sam spektakl i być może go odkrywają w nowych przestrzeniach na nowe sposoby.
2: Dokładnie tak jest, że zdarza się, że przychodzą nasi mali widzowie po kilku latach na to samo przedstawienie i po spektaklu przychodzą z rodzicami i jest taki rodzaj odhaczania. Co było inaczej? Jak ta scena wyglądała kiedyś? Jak ją pamiętam? A co tutaj się wydarzyło nowego? I zaczynają się pytania. Jak to jest? Dlaczego to wygląda trochę inaczej niż wtedy? Co się stało? Czy to zawsze tak jest, że spektakle są inne? No i właśnie wtedy zaczyna się też taka rozmowa z tym małym widzem, ponieważ opowiadamy o tym, że często te zmiany wynikają z interakcji z publicznością, czy też z tego, że grając spektakl, w związku z tym, że na przykład często ja jestem reżyserką, to też po prostu sobie pozwalamy na to, żeby te zmiany wprowadzać, odkrywamy nowe rzeczy. A jako, że tworzymy teatr w taki sposób, że działamy poprzez postać, to często ta postać dojrzewa z kolejnymi latami i odkrywa, ta postać odkrywa właśnie jakieś nowe poziomy historii, czy doświadcza jakichś nowych rzeczy w ramach tego, tej historii. Więc pozwalamy sobie po prostu modyfikować jakoś sceny, inaczej je grać, czy wprowadzać nowe sensy, a nawet zupełnie czasami przebudowywać przedstawienie, jeśli czujemy, że dramaturgia mogłaby być jakoś bardziej wartka.
1: Myślę sobie, że trzeba wam pogratulować takich uważnych widzów i tego, że potraficie właśnie tak zaangażować publiczność, że ma tę koncentrację, że tak doskonale pamięta to, co kiedyś było, a teraz się zmieniło. Ciekawa jestem też tego, czy wciąż też odkrywacie Warszawę i jakieś nowe miejsca, w których możecie zaistnieć, albo te miejsca was inspirują do tego, żeby stworzyć coś nowego. Tak mi to teraz przyszło do głowy, bo myślałam sobie, że przecież też w wielu miejscach się pojawiacie, no właśnie, czasami pewnie po raz pierwszy.
2: Myślę, że Kamień był takim miejscem, które nas uruchomiło do takiego myślenia o spacerach teatralnych. Że kiedy zobaczyliśmy, że właśnie jest ten Kamień, pawilon edukacyjny nad Wisłą, to ta postać naszej chwastynatki, która właśnie oprowadza i też zabiera ludzi na taki cały cykl roczny, bo staraliśmy się przez ostatnie 3 lata działać tak, żeby co miesiąc gdzieś ten spacer był. I pierwszy ten cykl, który był właściwie już chyba w tej chwili 3 lata temu, był właśnie takim cyklem, o którym myśleliśmy, żeby pokazywał warszawiakom przemiany w przyrodzie w Warszawie, co się wydarza, jak to wygląda w tym samym miejscu, a jednak jak to, jak można po prostu tą uwagę zwrócić na te mniejsze rzeczy, te związane z przyrodą. Więc to na pewno było takie miejsce. No i też oczywiście my, jak tworzymy rokrocznie nowe produkcje, to zależnie od tego, z którą instytucją jesteśmy jakoś bliżej w danym momencie, to też sceny ich wielkości trochę wpływają na te nasze produkcje.
1: Tutaj dzisiaj się zatrzymamy, ale będziemy kontynuować naszą rozmowę w kolejnym odcinku Miasta o Świcie. Przypomnę, że jest z nami Joanna Płóciennik z Teatru Sztuka Ciała.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Po reklamie.

trashed.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: On czeka, ona też czeka. A one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
3: Sprawdzamy, co tam w pogodzie raniuchno i dosyć zimno. 9 stopni w Warszawie, 7 w Lublinie i w Rzeszowie, w Krakowie i w Katowicach, 9 we Wrocławiu i w Poznaniu, do Szczecina chciałam, Szczecin 13 i Koszalin w Trójmieście 10, w Olsztynie 8, w Suwałkach 7, w Białymstoku 6 stopni, nigdzie nie pada.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
3: I przysięgam, że nie wzięłam w ogóle kalendarza i nie wiem, który dzisiaj jest dzień miesiąca. No ale na pewno mamy wtorek i minęła siódma i to jest wystarczająco dobra informacja. Zapraszam do 10:00. Może kartka z kalendarza będzie za chwilę, jak się kalendarz znajdzie.
0: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie Chini za 8 minut po godzinie 7. Jest kalendarz. Znalazł się. 29 dzień września. Wtorek. Imieniny Michaliny, Michała i Rafała. Wszystkiego najlepszego. Dwa święta dzisiaj się zbiegają. Drodzy Państwo, pierwszy to Światowy Dzień Serca, a drugi to Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Wygląda to na przypadek kalendarza, ale łączy je coś konkretnego. Język od dawna wie, że i czytanie, i serce mają ze sobą wiele wspólnego. Chciałabym tutaj różne przytoczyć angielskie i francuskie wiersze z sercem w roli głównej, ale zacznijmy może od łacińskiego recondari, czyli pamiętać. To dosłownie przywołać z powrotem do serca. Recondari. Przywołać z powrotem do serca. I tyle znaczy dosłownie pamiętać. Zanim pamięć przeniosła się do głowy, mieszkała zupełnie gdzie indziej. Najpierw fakty medyczne. Pozdrawiam moją przyjaciółkę, która właśnie jedzie na dyżur. Serce uderza, proszę Państwa, 100 tysięcy razy na dobę i przepompowuje przy tym mniej więcej 7 tysięcy litrów krwi. W ciągu życia daje 3 miliardy skurczów bez urlopu, zupełnie bez urlopu. Ma własny rozrusznik, czyli węzeł zatokowo-przedsionkowy i to musiałam akurat sprawdzić. I sieć kilkudziesięciu tysięcy neuronów też ma, którą kardiolodzy, pozdrawiam serdecznie kardiologów, nazywają pół żartem małym mózgiem serca. Medycyna zna dużo różnych zjawisk związanych z sercem, a najbardziej wzruszające to jednak kardiomiopatia, czyli zespół złamanego serca. Któż mógłby opisać zespół złamanego serca, jak nie Japończycy? To oni to zrobili pod wpływem silnego stresu, rozstania, szoku. Lewa komora na chwilę zmienia kształt i przypomina garnek do łowienia ośmiornic. Stąd nazwa, metafora pękło mu serce okazała się więc diagnozą z własnym kodem ICD. Przez większość dziejów, moi mili, ludzkość była przekonana, że myślimy sercem. Egipscy balsamiści wyciągali mózg przez nos i wyrzucali go jako zbędny, a serce akurat zostawiali w ciele. Ze świata Anubis kładł je na szali naprzeciwko pióra bogini Mat. Jeśli ważyło więcej niż prawda, zjadał je potwór Amit. Arystoteles uważał mózg za chłodnicę krwi i niewiele się chłop pomylił. A właśnie serce za siedzibę i duszy, i rozumu. 1628 rok to chyba De Motu Cordis powstaje, dedykowany zresztą królowi, którego porównał do serca miasta. Jeden z piszących o sercu. Nauka zdetronizowała serce, a potem od razu użyła go jako metafory władzy. I umówmy się, że to serduszko, które znamy dzisiaj, czerwone, nie ma nic wspólnego z anatomią. Historycy wywodzą go z liści bluszczu albo z nasion sylfium, wymarłej rośliny, której starożytni używali podobno jako środka antykoncepcyjnego. Najpopularniejszy symbol miłości może więc pochodzić od zioła, które miało zapobiegać skutkom owej miłości. Przypominam, że najlepiej zamknąć to jakąś klamrą. Mamy w tej dziedzinie jako Polacy i Polki tradycję zupełnie wyjątkową. Mickiewicz w romantyczności ogłosił program całej epoki, brzmiący czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. I dodał do tego imperatyw miej serce i patrzaj w serce. Ja myślę sobie, że polski romantyzm to w gruncie rzeczy spór kardiologii z okulistyką, w którym wygrała jednak kardiologia. Trochę dzisiaj będzie o sercu i jeszcze więcej o literaturze i o sercach w literaturze także, bo rozpoczynamy tydzień związany z Nagrodą Literacką Nike, a to oznacza, że siedmioro finalistów i finalistek będzie się regularnie pojawiało na antenie Chini Z, a mało tego, będziecie mogli dostać te wszystkie książki i się z nimi zapoznać.
1: Chini Z. Nastaw się na Chill Out.

0: się rozwinęłam, że w końcu nie połączyłam tych wszystkich kropek, a chciałabym je połączyć, bo nie lubię, jak coś jest nieskończone, bo lubię, jak jest wszystko połączone, domknięte, zamknięte. No nie zawsze to się udaje w życiu, ale w tym przypadku to się udaje. Jest 20 minut po siódmej. Dzisiaj jest Światowy Dzień Serca i Dzień Głośnego Czytania, ustanowiony przez Izbę Polskiej Książki. Nie ma nic bardziej romantycznego niż czytanie na głos z kimś. Naprawdę, sprawdźcie to. Jeśli nie robiliście tego nigdy w życiu, to bardzo Wam polecam. Mało tego, istnieją dowody naukowe, które naprawdę pokazują, jak bardzo spotykają się oba święta dzisiaj. Stetoskop wynalazł w 1816 roku René Lenek i to ze skrępowania. Uwaga, ze skrępowania. Nie wypadało mu przyłożyć ucha do piersi młodej pacjentki. Nie wiem też, czemu był jakiś taki nieśmiały, że młoda pacjentka, czy że co. Więc zwinął kartkę papieru w rulon i przyłożył ją do klatki piersiowej. Usłyszał serce wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Pierwszym stetoskopem był więc zwinięty papier, a usłuchiwanie serca zaczęło się od kartki. A wszystko to, że pan był starszy, a ona była młoda, bez sensu. Ale ważne informacje są takie, że tu jeszcze rytm jest istotny, czyli stopa krótka, długa, czyli tuk-tuk, taki rytm zatokowy. Nie przypadkiem to jest podstawowe metrum angielskiej poezji. Chcę powiedzieć, że jak się czyta ze studentami Szekspira, czyli pentametr, to jest dokładnie 5 uderzeń w jednym wersie. 5 uderzeń. Czytając wiersz na głos, dostrajamy się do rytmu starszego niż język. Tych informacji nie ma w wyszukiwarkach. Proszę nie szukać. To jest wiedza szczegółowa. Zespół Dirka Cysarza sprawdził na początku XXI wieku, co się dzieje w ciele ludzkim podczas recytacji heksametru, czyli metrum Homera. Oddech i tętno zaczynały się synchronizować wyraźniej niż przy zwykłym kontrolowanym oddychaniu. Mówiąc prościej, żeby każdy zrozumiał i nie musiał sprawdzać w wyszukiwarkach. Głośno czytana poezja porządkuje rytm serca. Starożytni rapsodzi uprawiali kardiologię, nie wiedząc o tym. Jest jeszcze coś, czego nie zmierzy żaden aparat. Czytanie na głos to jedyna forma lektury, w której tekst przechodzi przez ciało czytającego, czyli przez płuca, krtań i oddech. To jest wiedza logopedyczna i dopasowuje się do zdań. Kto czyta komuś na głos, oddaje mu swój oddech. Czytanie dziecku przed snem, czytanie choremu przy łóżku, czytanie ukochanej osobie to są 3 najbardziej intymne sytuacje, w jakich literatura może się znaleźć. We wszystkich 3 serca zwalniają. Życzę Wam zatem, żeby na przykład Henę jako poezję sobie wziąć, albo Elizabeth Bishop, może być też Homer, może być Szekspir i spróbujcie. Śmiało. Odwagi.
1: Nastaw się na Chillout.

mu do nieba ucieka, a ziemia ciągnie za frak. Niebo jeszcze zwleka, a w piekle miejsc już brak.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie.
5: Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
13: Spokojnie. Wybierz Baniak Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
12: Pomogą mi z tym wszystkim?
13: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
12: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
13: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
12: Idealnie. Rezerwuję.
13: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
14: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie.

Zaciągnęłam Ziuta do rzeki. Niech się zanurzy. Nie miał siły się opierać, ale łatwo nie było. Mieszkam wysoko, koryto w dole, brzeg stromy, poszarpany. Odbić się na główkę trudno, piach podcina. Kiedyś tu było molo. Małe, słabe, rozkradli. Wiadomo, kilka desek na gospodarce zawsze się przyda. Po co komu pomost? Z tutejszych nikt się nie kąpie. Jadą do akwaparku, mordę drzeć, chipsy żreć, dupę moczyć. Może być, że sama rzeka molo wzięła, rozlazła, bez ruchu, a nie wiadomo i kiedy, szybka jak bat. Gna fotele, padlinę, otwarte walizy, pudła, telewizory, pralki, buty, szmaty. Raz w roku wybatorzy wszystko, znowu spokojna, na niby, bo oby to raz puszka przejedzie po łydce albo inny utopek zatnie w stopę. Krew zobaczy dopiero na brzegu, wsiąka w piach, długo idzie, trawa się marze. Nowych znajomości nie poważam, życiem towarzyskim gardzę. Nie po to miasto rzuciłam, żeby się na rozmowę spotykać. Pływam w rzece, biegam po lesie, jeżdżę na motorze, na ostro, slalomem między drzewami. Znam ten las lepiej niż siebie. Rzeka nie da się poznać. Gdzie nurt, gdzie nowa płycizna, nigdy nie wiem, w którym miejscu wir za goleń capnie, podtopi, na dno pociągnie. Więcej mułu niż wody, a muł rusza się tu bardziej niż ludzie, jak nornice pochowani w niskich domach, a przy każdym klatki, króliki. Lubią jeść wesołe zwierzątka, ale psują się tu nie od biedy, a od tego, co bogacze, od podłych myśli, używek i porządnych miłości. To jest fragment finalistki Nagrody Literackiej Nike, Zyty Rudzkiej i książki Tylko durnie żyją do końca. Finałowa siódemka Nike 4 października.

0: ścisłym finale. Fabuła krąży wokół Lidy, nauczycielki wychowania fizycznego z prowincji, która decyduje się na życie outsiderki, porzuca duże miasto, a zamiast niego wybiera pływanie w rzece i mieszkanie z dwoma specyficznymi mężczyznami na własnych zasadach. To kobieta, która od zawsze żyła w męskim świecie, wie więc doskonale, jak wiele siły trzeba na to poświęcić, a jednocześnie jest niezwykle twarda, nie przejmuje się konwenansami i właśnie w ten sposób stawia na pierwszym miejscu siebie i własne życie. Ale to też, a może przede wszystkim, historia o miłości, która nie jest oczywista, która nie jest zamknięta w schematy, w jakieś sztywne ramy i reguły narzucone przez społeczeństwo, nasze matki, babki, ojców i tych wszystkich, którzy mają wiele do powiedzenia w związku z tym, jak mamy żyć. Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, dzisiaj do dostania w Chili Z. Bardzo proszę, magdalena.kasparowicz@chiliz.pl. Bardzo śmiało proszę pisać w sprawie tej książki. Kilka egzemplarzy czeka, a my do finału Nagrody Literackiej Nika w Chili Z i trochę też po będziemy się zajmować finałową siódemką. A w tym roku bardzo mocna czołówka. A skoro dzisiaj Dzień Serca, to teraz będzie taki utwór, który mnie gdzieś bardzo jakoś ostatnio tak podotykał i polecam wam, żeby was też podotykał nad ranem.
1: Nastaw się na chill out.

0: oczama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba!
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. Chill Z.
10: Chill Z.
9: Chill Z.
10: Chill Z.
9: Pogoda.
11: Pogoda. Zapraszam do Krakowa najpierw. 10 stopni, 9 w Katowicach, 10 we Wrocławiu, 11 w Poznaniu, 13 w Szczecinie, 11 w Trójmieście, 10 Warmia i Olsztyn i Łódź też 10. 11 w Warszawie, 8 w Lublinie, 9 w Białymstoku i 9 stopni pokazują właśnie termometry w Suwałkach. Nigdzie nie pada, wszędzie słońce. Ładnie.
9: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
11: Dzień dobry, minęła 8, zapraszam. 29 dzień września, wtorek, imieniny Michała, Michaliny i Rafała. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj dzień gotowania z resztek. Ale, tak informuje kalendarz, że to nie jest wszystko, bo jeszcze jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania i Światowy Dzień Serca. Można sobie wybrać swoje ulubione święto.
9: Chili Z. Nastaw się na chill out.
11: Także polecam.

0: słuchacie, czyli za 9 minut po godzinie 8. Teraz taka informacja dotycząca Nagrody Literackiej Nike. Anna Bikont, nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów. To jest kolejny reportaż Anny Bikont, który porusza temat, którego w polskiej literaturze faktu nie poznaliśmy jeszcze wystarczająco. To jest książka o życiu swego rodzaju krajobrazu po bitwie, o tym jak Żydzi, którzy przetrwali wojnę, próbują funkcjonować tuż po jej zakończeniu. Co zrobić w obliczu tak gigantycznej katastrofy? Zmienić wszystko, porzucić dotychczasowe życie i uciec? Czy może trwać w kraju na przekór wszystkiemu? O tym pisze właśnie Anna Bikont w reportażu Nie koniec, nie początek, jedynym nominowanym do tegorocznej Nike. I muszę wam powiedzieć, że właściwie przeczytałam wszystkie książki Anny Bikont od deski do deski. Wszystkie one mnie jednocześnie bolą. Boli mnie skóra, boli mnie ciało, boli mnie głowa, ale to, że człowiekowi jest trudno czytając, nie zwalnia go od odpowiedzialności wzięcia tej książki do ręki i przeczytania. To jest jedyny reportaż w tym roku nominowany, ale myślę, że nie ma sobie równych. Jest to po raz kolejny zmierzenie się z niewygodnymi historiami. Dorota Grabek i Zmartwychwstanki, i o tej książce, o debiucie literackim, który zebrał dużo, właściwie wszystkie możliwe wyróżnienia dla nowych twarzy w świecie książek. Za chwilę o tej książce. Ona jest też na szerokiej liście nominowanych do Nagrody Konrada. I myślę sobie, że ja bardzo tęsknię za dobrymi opowiadaniami w literaturze. One się trafiają rzadko. Klasyka literatury dała nam całe mnóstwo opowiadań, do których możemy wracać, do tych, które zostały stworzone w przeszłości. No a dzisiaj we współczesnym świecie literackim to jest duże wyzwanie napisać świetne opowiadania. I takie są Zmartwychwstanki Doroty Grabek.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Agnieszkę zapraszam do Krakowa. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dostaję dużo wiadomości od was. Stęskniłam się za Krakowem bardzo, bardzo. I tak sobie pomyślałam, że chyba Józef Czapski jest dobrym powodem, dla którego można swoje jedno z ulubionych miejsc odwiedzić. Pozdrawiam Kraków. Wygląda na to, że skąpany w słońcu, tak jak Warszawa, czyli jest sprawiedliwie. Jest porówno. Kilka dni temu, ciągle zapominam, jaki dzisiaj dzień miesiąca, to dokładnie 10, 11 dni temu, oblicza Czapskiego. Ja wiele z tych prac widziałam, ale to przecież nie przeszkadza. Cernik baskijski, człowiek może zjeść więcej niż raz w życiu. To samo jest z Bezą, z Barceloną i Białymstokiem oczywiście, bo to też jest na B. Tylko, dobrze, nie będę już złośliwa, znam dużo miast na literę B. Józef Czapski wielkim malarzem był. No i taka opinia jeszcze u progu lat 90. Chłopak mi mówił, historyk sztuki, bo miałam wtedy 4 lata, wydawała się niepodważalna. Jednak transformacja, zmiany artystycznych hierarchii zepchnęły malarską twórczość autora na nieludzkiej ziemi, nieomal na margines powojennej historii sztuki. W powszechnej jednak wyobraźni, to jest takie coś, co zostało, pozostały inne jego twarze. Czapski pisarz, Czapski współtwórca paryskiej kultury i Czapski postać. W ostatnich latach czołowy polski kolorysta zaczął jednak cieszyć się rosnącym zainteresowaniem. To jest dobrze, że my wracamy, reinterpretujemy, sięgamy, zawracamy. To jest chyba najpiękniejsza rzecz, która może się przytrafić w obcowaniu ze sztuką. Poza tym są takie podróże, do których trzeba dorosnąć. I myślę, że to może być taka podróż. I fajnie, 5 zł do skarbonki, nie ma wyrazu fajnie w tej audycji. Wspaniale, że ten czołowy polski kolorysta zaczął cieszyć się rosnącym zainteresowaniem ze strony młodej generacji artystów. Niekiedy, jak w przypadku Grzegorza Kozery, wprost nawiązujących do jego twórczości, a nawet podróżujących jego szlakami i badających nieznane dotąd epizody jego biografii. W roku, którego Czapski jest patronem, przyszła pora, by na jego malarstwo spojrzeć na nowo i oblicze Czapskiego, przygotowane przez Magdę Luderę w Krakowskim Muzeum Narodowym, będą próbą takiej rehabilitacji, tej odnogi twórczości Czapskiego. Kuratorka akcentuje niejednorodność malarstwa Czapskiego w swojej opowieści i jego zmagania z własną twórczością, która jak na złość nie dawała się przykroić do wizji, jaką Czapski teoretyk samemu sobie próbował narzucić. Można mieć więc nadzieję, że wewnętrzne napięcia i sprzeczności tej twórczości nie zostaną wygładzone, bo to właśnie one czynią go najciekawszym. I chyba tak jest z artystami, że tam, gdzie są zgrzyty, tam, gdzie są wewnętrzne napięcia, tam, gdzie są sprzeczności, tam, gdzie jest rozdarcie, tam, gdzie jest ekspresja, tam, gdzie jest nerw, mogę wymieniać bez końca, tam, gdzie jest niezdolność do trzymania na wodzy impulsu, tam się dzieje. Więc w Muzeum Narodowym w Krakowie się dzieje. Oblicze Czapskiego polecam państwu serdecznie.
1: GZ. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Przenikanie w Chili Z. Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Przenikanie. Już dziś od 13:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie, przez cały rok.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: A dla obecnych klientów Vectry tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: To się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
9: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Erika Jong. Stężały lód dawnej miłości. Dłoń wypełniona wodą zaciska się, by zamknąć ciebie. Lecz wciąż przeciekasz. Dokąd odszedłeś? Jaka wiosna stopiła lód wokół mego serca? Jak stara lodówka z wyważonymi drzwiami wygrzewasz się w słońcu. Otwieram rękę i dłoń prześwieca różowo jak cukierek. Oto wyschłe łożyska rzek. Linia życia głęboka jak sen. Oto krople potu. Tylko moje. Nie ma już śladu. Nie ma już śladu po tobie. I to była Erika Jong, a przełożyła Teresa Truszkowska.

0: taka moja uwaga na ten temat. A ile razy człowiek, żeby nazwać to, co czuje, musi to najpierw przeczytać, to tylko ci, którzy piszą wiadomości w trakcie tej audycji, wiedzą. Dziękuję za te wszystkie maile i za uruchomienie jesiennych wzlotów. Przypomniała mi się Natalia de Barbaro, która na międzynarodowych targach książki, kiedy siedziałyśmy i gadałyśmy z gośćmi, gościniami, powiedziała o wczesnej jesieni, że to jest tkliwość, jakbym się pochylała nad ciałem jeszcze pięknym, ale już skazanym. Jeszcze będziemy mrużyć oczy w słońcu, kłaść się na trawie, udawać, że nie. Ja akurat jestem fanką jesieni, bardzo. I to od zawsze. A takiej jesieni, jaką widzę teraz za oknem, skąpanej w słońcu, delikatnej, nienachalnej, takiej układającej się do skóry, do ciała, do płaszcza. To już może nie będę wymieniała dalszych części garderoby, ale ładna to jest pora roku i ona sprzyja różnym rzeczom. Dobrym książkom też sprzyja. I o tym już za moment.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Po reklamie.

0: Cízet. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. 14 stopni w Katowicach, 12 w Krakowie i w Rzeszowie, 13 we Wrocławiu i w Poznaniu, 14 w Szczecinie, 13 w Gdańsku, 12 w Olsztynie i w Białymstoku, 14 w Łodzi i w Warszawie też 14, a 12 stopni pokazują termometry w Lublinie. Słońce dzisiaj nad całą Polską.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Minęła 9. Dzień dobry. Zapraszam do 10. 29 dzień września, wtorek. Michalina, Michał i Rafał dzisiaj świętują imieniny. Wszystkiego najlepszego. Gdyby ktoś dzisiaj urodzinowo też, to też najlepszości. Dzisiaj jest dzień czytania na głos i Światowy Dzień Serca. Trzymam kciuki za wasze serca. I zapraszam.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie, czyli za 9 minut po godzinie 9. Wrócimy jeszcze do dobrych książek, bo przez cały ten tydzień będziemy obcować z Nagrodą Literacką Nike, w tym roku przyznawaną po raz 30. Ważne w tym plebiscycie jest także to, że czytelnicy i czytelniczki Gazety Wyborczej wybierają swoją książkę ulubioną, swoją ukochaną. Czasami decyzja wielkiej kapituły pokrywa się z głosem czytelników i czytelniczek. Tak było w zeszłym roku. Eliza Kącka, Wczoraj byłaś zła na zielono, to była książka, którą zarówno czytelnicy i czytelniczki, jak i kapituła wszyscy jednogłośnie postanowili nagrodzić właśnie ten tytuł, a w tym roku, jak co roku, 7 finalistów. Justyna Kulikowska, Wnyki dla światła. I tu warto powiedzieć, to jest jedyny tom poezji. Ja muszę przyznać, że co roku Nagroda Literacka Nike wzbudza duże emocje, no bo te książki się czyta, jedne trafiają bardziej, drugie mniej. W tamtym roku było sporo łez wzruszenia, ale 2 lata temu, kiedy Urszula Kozioł, wspaniała poetka, otrzymała nagrodę, miałam pomalowane rzęsy i spłynęły po prostu jak fala oceaniczna po twarzy, bo tak bardzo Urszula Kozioł zasłużyła na tę nagrodę. Tak bardzo ta nagroda się jej należała. Tak bardzo jej poezja wchodzi pod skórę i zostaje w człowieku. Tak niewiele jest osób, które w taki sposób patrzą na świat, które otwierają najczulsze, najintymniejsze strefy naszego życia i robią to nie łomem, a niebywałą delikatnością. Tomik Justyny Kulikowskiej to nie jest pierwsza nominacja do tej nagrody dla autorki, bo poezje autorki meldowały się już na liście nominowanych do Nagrody Literackiej Nike w 2021 i 2022 roku. Nie znalazł się nigdy wcześniej jednak w finale wyróżnienia. Udało się to jej 5. książce poetyckiej. Według recenzentów i recenzentek jest to zbiór kontemplacji silnie zakorzenionych w dotychczasowej twórczości poetki. No i motywy, którymi autorka się posługuje, poetka, powracają nie tylko na przestrzeni tego jednego tomu, ale także całej bibliografii autorki. Pokazuje to, jak poetka rozumie i chce przedstawiać siebie i własną poezję. I to zawsze cieszy, bez względu na okoliczności, że my do tej poezji wracamy, gdzieś jej dotykamy, próbujemy się z nią zaprzyjaźnić, spotkać, poflirtować, a może nawet czasami się na nią obrazić, ale wszystko w życiu jest lepsze i często to powtarzam, niż obojętność. Więc Wnyki dla światła Justyny Kulikowskiej to jest jedyny tom poezji, który znalazł się w finale Nike 2026.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Słuchajcie, czyli za 20 minut po godzinie 9. Tak sobie pomyślałam, siedząc w tym płaszczu, bo jakoś go nie zdjęłam, jak poszłam sobie po herbatkę, że taką wielką nagrodą w życiu, albo też wielkim luksusem, wielkim komfortem, można sobie tu ułożyć dowolny wyraz, który jest miły i ciepły, jest znalezienie się w życiu w takim miejscu, że na przykład siedzisz sobie, no niby to jest twoja praca, ale jednak nie traktujesz tego jak pracy, że to nie jest jakiś przykry obowiązek odklepywania od do i robienia nieprzyjemnych rzeczy z nieprzyjemnymi ludźmi, że właściwie to jest wspaniale, że można sobie siedzieć w miejscu, w którym się robi dobre rzeczy i na przykład mieć takie rozmowy, a kto jest twoim czarnym koniem w finale po nagrodę literacką Nike, albo kogo obstawiasz, jak myślisz, kto wygra, kto jest twoim faworytem. I to są takie ładne rozmowy. No ktoś by powiedział, że może oderwane od rzeczywistości. No może. Ale w tym okrutnym świecie warto się odrywać od rzeczywistości i jak powiedział Ingmar Bergman, to jest z życia marionetek, wśród tego totalnego szaleństwa istnieje uczynność, niesamolubność, czułość i sztuka. I odrobina dogryzek też może być czasami, bo to zawsze tak jakby przyspiesza bicie serca i powoduje, że pompuje się lepiej. A zawsze lepiej, jak się pompuje lepiej, niż jak się pompuje gorzej. Moje znajome filozofki i filozofowie mają swój typ w postaci Krzysztofa Łapińskiego a propos nagrody literackiej Nike, czyli najmądrzejsza biografia Sokratesa. Po kolei będziemy o tych wszystkich książkach wam opowiadać, ale przyjdzie też Szot, który okiem Szota spojrzy i postara się państwu to wszystko ułożyć, jakoś posegregować, chociaż w chaosie jest piękno, ale trochę poopowiadać o tych książkach z perspektywy osoby, która o książkach wie bardzo wiele. Także polecamy się.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.

0: Rodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
3: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli za 9:41, a już teraz zaproszenie na jesienne wydarzenia. Dużo było w zeszłym tygodniu o wystawach, które przed nami. Bardzo piękne to są wystawy i myślę, że warto sobie któreś z tych proponowanych wybrać i koniecznie zobaczyć. A przeniesiemy się do Krakowa. Był Czapski w Krakowie, a przed nami w październiku 33. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda Anima. Od ponad 3 dekad łączy 2 filmowe światy, kino studenckie pokazujące osiągnięcia studentów szkół filmowych i artystycznych z całego świata i dorobek twórców animacji artystycznej, profesjonalistów, studentów, realizatorów niezależnych. W tytułowych konkursach można zdobyć złotego dinozaura. W programie są też spotkania z twórcami, warsztaty, pokazy specjalne i chwilę później 20. Festiwal Filmów Azjatyckich 5 Smaków w Warszawie, jubileuszowa edycja festiwalu poświęconego kinu Azji Wschodniej, Południowej i Południowo-Wschodniej. 2 duże retrospektywy. Pierwsza przypomni twórczość Harka, wizjonera z Hongkongu i tu to taki będzie rzeczywiście wizjoner, który w latach 80. odświeżał tradycyjne chińskie gatunki, eksperymentował z efektami specjalnymi, popularyzował bohaterki, wojowniczki i naprawdę, jeśli ktoś lubi azjatycką literaturę, azjatyckie kino, film, no to widać te ogromne wpływy na późniejsze hollywoodzkie kino akcji. Przegląd obejmie 8 filmów z najciekawszego okresu jego twórczości. Wydaje mi się, że warto zerknąć, bo program festiwalu w tym roku, obejmujący co najmniej 50 filmów pełnometrażowych, zostanie ogłoszony 20 października. To 2 przyjemności w Krakowie i w Warszawie.
1: Nastaw się na Chillout.

tym optymistycznym akcentem chcę Państwu podziękować serdecznie za dzisiaj, życząc Wam wspaniałego, cudownego wtorku. Za chwilę Rafał Turowski, a ja dziękuję za dzisiaj. Niech to będzie dobry dzień. Cześć.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Święto kawy z Dino i Woseba. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Dwie po dziesiątej przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Warszawa, Wrocław, Gliwice, Kraków, kina Helios w całej Polsce. To tutaj trwa 13. edycja festiwalu Młode Horyzonty. To jak zawsze seanse przygotowane dla widzów w różnym wieku, ale też dodatkowe wydarzenia, warsztaty, spotkania, rozmowy, działania twórcze i edukacyjne. Jak zawsze premiery. Dzisiaj na przykład w warszawskim kinie Muranów młoda widownia może premierowo zobaczyć film Dzieci Wolności, będący połączeniem przygody detektywistycznej i poruszającej lekcji historii z Nowym Jorkiem w tle. Po debiucie Wannsee na najważniejszym festiwalu filmów animowanych na świecie. Dzieci Wolności już dziś do zobaczenia w Muranowie o godzinie 18. W tym roku w programie są także filmy rekomendowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, a wśród tych tytułów jest Kim jest Julien? Najnowsza produkcja nominowanego do Oscara irlandzkiego studia Cartoon Salon to ciepła historia o odkrywaniu korzeni, celebrowaniu kreatywności i odwadze bycia sobą. Po sobotnim seansie w warszawskiej kinotece zaplanowano spotkanie z Louise Beniel, czyli reżyserką filmu, a my przypominamy o całym festiwalu, zachęcając oczywiście do tego, żeby wybrać się przede wszystkim do kina. A jeśli to się nie uda, to skorzystać z wersji online, bo Młode Horyzonty wystartują w internecie od razu po zakończeniu odsłony stacjonarnej, czyli 8 października. Larry Penaty, projekt, który reprezentował Polskę na Biennale Architektury w Wenecji w zeszłym roku, gości na krakowskim Wawelu. To opowieść o poczuciu bezpieczeństwa w relacji z architekturą. Przeglądamy się tutaj temu, jak mieszkano kiedyś i jak zaklinano przestrzeń, żeby chroniła domowników. Wawel, z jednej strony dom królów, z drugiej budowla o funkcjach obronnych i symbolicznych, nadaje tej wystawie dodatkowej wymowy. W jaki sposób, to oczywiście polecamy sprawdzić osobiście. Wystawa do 6 stycznia. O najciekawszych wydarzeniach kulturalnych na Śląsku informuje nas Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji, a teraz zbliża się Arts Independent Festival, czyli 10 dni seansów filmowych, spotkań z autorami, pokazy teledysków i wydarzenia towarzyszące, rozmaite. Na przykład będzie taki seans połączony z kolacją, o którym Magdzie Mleczko mówiła Agnieszka Skrzylowska z Silesia Film.
3: W tym roku sięgnęliśmy po film naprawdę mocny. Wybraliśmy film Stanleya Kubricka, Mechaniczna pomarańcza. I będzie dla nas kucharzy, szef kuchni, zafascynowany kuchnią bezmięsną, ale też miłośnik pankroka, który właśnie dla nas skomponuje to menu.
2: Festiwal od 2 października w kinach Światowid, w Kinoteatrze Rialto, w Piątym Domu i w drzwiach zwanych Koniem.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: We wtorek piękna, słoneczna pogoda w całym kraju, od północy po południe, od wschodu po zachód. 20 stopni dzisiaj w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni, 22 w Warszawie, w Katowicach i w Krakowie, a najcieplej będzie dzisiaj w Zielonej Górze, tam aż 25 stopni.

0: zaprasza Rafał Turowski.
1: 5 minut po 10. Dzień dobry, witajcie we wtorek, 29 września. Który to 29 dzień września jest dniem kawy? No to jest okazja, żeby kolejną dzisiaj tego pięknego poranka wypić. Holly Humberstone na dzień dobry.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Beauty Pageant. Później Sam Smith.

0: 12 po 10 w Chili Z. Zaczynamy od teatru, ponieważ przyjedzie do Krakowa, ale także do Warszawy i do Cieszyna amerykański teatr. Może nie byłoby w tym nic specjalnie dziwnego, gdyby nie fakt, że pokażą Mrożka. Trapdoor Theatre z męczeństwem Piotra Ocheja, dawno niepokazywanym tekstem na polskich scenach. Spektakl krakowski 1 października na scenie pod ratuszem Teatru Ludowego przy Rynku Głównym. No, przypomnę, mamy spokojne życie pewnej rodziny i ona zostaje zciepko wywrócona do góry nogami, gdy w łazience niespodziewanie pojawia się tygrys. No i rodzina staje przed pytaniem, czy poddać się chaosowi, no bo tygrysa nawiedzają rozmaite postaci i no cóż, to się wszystko zmienia w groteskę, czy też do tego cyrku dołączyć. Krakowski występ będzie pierwszym przedstawieniem w ramach polskiego tournée Trapdoor Theatre. A zatem, jeśli macie ochotę zobaczyć, jak wygląda Mrożek w wykonaniu Amerykanów, polujcie na afiszach Krakowa, Warszawy i Cieszyna.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Gojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

25 minut do godziny 11. Niezbyt często mówimy w Czyli Zet o sprzątaniu. No to dzisiaj, jeśli pozwolicie, poświęcimy temu zagadnieniu małą minutkę. No bo może nie tyle sprzątany, co wymieniany będzie żyrandol. I to nie byle gdzie, bo w Teatrze Słowackiego w Krakowie. To już za moment właściwie, za miesiąc niespełna, po premierze spektaklu Agaty Dudy Gracz. Dlaczego warto zwrócić uwagę na to mało interesujące, jakby się mogło wydawać, wydarzenie? Dlatego, że jakby się mogło wydawać, ono jest bardzo interesujące. O czym dyrektor Teatru Słowackiego w Krakowie, Krzysztof Głuchowski.

0: To jest taki nasz rytuał. On się odbywa raz na 3 lata. I właśnie w tym roku przypada 25 października. To jest zaraz po premierze sztuki Agaty Dudy Gracz. Teatr Kraków Narodowej Sztuce, czyli Triumf Miernoty. Żyrandol, Wielki Pająk, najstarszy w Polsce żyrandol elektryczny. Zjeżdża wtedy w dół, on 2 godziny zjeżdża w dół. To jest ogromny żyrandol. On ma 5 metrów wysokości, prawie 2 metry średnicy, waży prawie tonę. Jest to najstarsza rampa elektryczna w Polsce, tak duża, która po prostu zjeżdża na dół przez 2 godziny, po czym można sobie z nią zrobić zdjęcie, można wkręcić żarówkę. Jak się kupi, można kupić starą żarówkę z certyfikatem na pamiątkę. Wsadzamy tam taki liścik do potomnych, wyczyścimy go, on wtedy idzie do góry. I najstarsza w Polsce orkiestra górnicza kopalni soli Wieliczka będzie grać do tego żyrandola, jak on będzie szedł do góry. Cały koncert, 1,5-godzinny z żyrandolem.
1: No więc sami słyszycie cały rytuał. 25 października, warto zarezerwować sobie wtedy owe 2 godziny. No i wziąć taką torbę, w której ewentualnie kupione żarówki się po prostu nie potłuką. Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego w Krakowie.
2: Chilli Z. Nastaw się na chill out.

12 minut do godziny 11:00 i to oczywiście Daria Zawiałów. Muramasa z Jade Bird, Jane Elizabeth pojutrze obchodzi urodziny. Już dzisiaj wszystkiego najlepszego, a przed 11:00 w Chili Z jeszcze Ray.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
6: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
5: Pomogą mi z tym wszystkim?
6: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
5: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
6: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
5: Idealnie. Rezerwuję.
6: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 wafelowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
15: Po reklamie.

0: Minuta po 11:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Na różnych ścieżkach łączących ciało i umysł spotykamy się co roku podczas warszawskiego festiwalu poświęconego sztuce tańca, choreografii, ale też zagadnieniom związanym z terapeutyczną rolą ruchu. Przed nami 26. edycja festiwalu Ciało-Umysł, podczas której, jak zapowiadają organizatorzy, będziemy przyglądać się temu, co przekazujemy dalej, świadomie i nieświadomie, gestom, historiom, ale też schematom i przyzwyczajeniom. To za pośrednictwem zaproszonych na festiwal spektakli oczywiście, ale też cyklu Museum of Futures. Ten cykl tym razem skupi się na pojęciu transmission, na tym, co przechodzi między ciałami, osobami i pokoleniami. Co w jego programie?
3: I performance, i działania, i interwencje artystyczne. Te rzeczy będą się działy w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach teatru tutaj. Będzie trzeba trochę wysilić się, żeby je znaleźć. Czasami będziemy biegać między osoby czekające na spektakl, czasami po prostu będzie trzeba do nas przyjść, ukłonić się, zobaczyć, wejść spokojnie na salę i też dołączyć do nas, żeby razem współtworzyć to muzeum.
2: Mówił naszej reporterce Katarzynie Kozak Stanisław Bulder, który jest jedną z osób odpowiedzialnych za program Museum of Futures. My już teraz zapraszamy oczywiście na cały festiwal Ciało-Umysł w tym roku w warszawskim Studiu Teatr Galerii od 8 października. Dziękuję Wam za zgłoszenie na koncert grupy Omasta na Śląsku w ramach festiwalu Jazz i Literatura. Ten koncert już niedługo. Zainteresowanie jest duże, zwycięzcą. Zaraz dam znać, jak odebrać zaproszenia. Tymczasem Omasta raz jeszcze pojawia się w naszym kulturalnym kalendarzu, bo ta grupa zagra też podczas warszawskiego festiwalu filmowego. To w ramach projektu Omasta i WFO White Note Jazz Project. Tutaj spotkają się jazz, kino i archiwalne obrazy wytwórni filmów oświatowych. Krakowski kolektyw zaprezentuje autorskie interpretacje muzyki Krzysztofa Komendy, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, Zbigniewa Namysłowskiego i Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, a także Henryka Kuźniaka. Koncert 13 października wieczorem w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym FINA. Na koniec jeszcze zaproszenia do teatru. To znów będzie wieczór choreograficzny. Teatr KTO zaprasza 5 października na sztukę Your Majesty. Sztukę performance właściwie, w którym spotykają się na scenie Katarzyna Sikora i Marcin Miętus. I to oni za pomocą tańca eksplorują temat negocjacji i oczekiwań, zarówno w sferze prywatnej i publicznej, jak i na scenie. W układach solo, w duecie i w trio będą analizować momenty, w których sugestia staje się rozkazem, a ciało stawia opór prośbom albo im się poddaje. Jak mówią twórcy, ten spektakl dedykowany jest każdemu, kto nie jest w stanie odpuścić z powodu swojej dumy i majestatu. Jest dedykacją dla ciebie i dla mnie. Tak zapowiadają Katarzyna Sikora i Marcin Miętus i zapraszają 5 października, czyli w poniedziałek o 19:00 do Teatru KTO w Krakowie. I jeśli chcielibyście wybrać się na ten spektakl, to napiszcie proszę na adres kultura@chilizet.pl.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Własny stan skupienia w Chilizet. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Dzień dobry, raz jeszcze 5 minut po godzinie 11:00. Leon Bridges, jeden z naszych ulubieńców, wydał był właśnie nową płytę. I to jest nasza płyta tygodnia, kolejna jej odsłona już za kilka minut.
1: Chilizet. Nastaw się na chillout.

0: Chili Z.
1: Leon Bridges, Happiness Anytime. Płyta ukazała się 25 września. To jest 12 utworów, płyta trwa 28 minut. Słuchajcie, no takie są teraz czasy, że piosenki mają po 2 minuty, ta, którą zagram dzisiaj, ma 2,5. Ciekawe jest to, że jeszcze nie tak dawno temu była sytuacja taka, że jak artysta wydawał nową płytę, no to ruszał czym prędzej w trasę koncertową, żeby zagrać nowy materiał przed publicznością, żeby ta ruszyła do sklepów i tę płytę kupiła, ściągnęła, czy co tam. Gdy tymczasem pan Leon tak oszczędnie gospodaruje swoim czasem i koncertami, za miesiąc owszem koncert w Miami, później 2 razy zagra w RPA, a później kilka koncertów w Australii, ale to dopiero na przełomie lutego i marca. No może teraz tak jest. Z naszej płyty tygodnia dzisiaj utwór zatytułowany Watch You Dance.

0: Watch You Dance z płyty Leona Bridgesa The Happiness Anytime. Do tej płyty wracamy jutro o tej samej porze, ponieważ to jest
1: Płyta Tygodnia w Chili Z.
0: Kwadrans po 11:00, Tomek Makowiecki.

0: Młody, utalentowany człowiek z Wielkiej Brytanii, Alfie Templeman, a Western w Chili Z. 22 minuty po 11 przy młodych, utalentowanych z Wielkiej Brytanii pozostaniemy, bo już za chwilę na naszej antenie Sam Henshaw.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
2: Autopromocja. Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
3: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chiliz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
2: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowie i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: Po reklamie.

teraz wieści dla śpiochów. Słuchajcie, osoby, których sen REM trwa dłużej niż u tych, u których trwa krócej, rzadziej zapadają na aż 83 choroby, a wśród nich demencja, niewydolność serca czy choroba Parkinsona. Z kolei dłuższy sen głęboki wiąże się z niższym ryzykiem 7 schorzeń, cukrzycy, depresji i generalnie, jak wskazują naukowcy, przebadawszy prawie 100 tysięcy Anglików, najkorzystniej wypada spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Dla 69 schorzeń najniższe ryzyko zachodziło u tych osób, które właśnie tyle spały, przy czym szczególnie niekorzystnie wypadał sen trwający mniej niż 5 godzin, bo taki sen sprzyja rozwojowi chorób aż prawie 40. Wyniki badań naukowców dowodzą, że taki sen trwający od 6 do 8 godzin szczególnie chroni zdrowie osób w wieku średnim i starszym. No więc jeśli sen to jest wasze hobby, no to teraz jest solidna naukowa podstawa, żeby to hobby kultywować.

Wtorkowe przedpołudnie. Mamy za 11 minut 12. Czy chcielibyście mieć 200 milionów odtworzeń na tam różnych tych takich tam? No pewnie, że chcielibyśmy. No to trzeba nagrać taką piosenkę jak Rice Louise.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

0: Dwie po dwunastej, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jeden z najważniejszych utraconych podczas wojny obrazów, Zima pędzla Alfreda Dawierusza Kowalskiego, wraca do zbiorów publicznych. Dzieło pochodzące z kolekcji Andrzeja Rotfanda, inżyniera, bankowca i właściciela jednej z największych kolekcji dzieł sztuki polskiej w pierwszej połowie XX wieku, w ostatnim czasie było w posiadaniu pani Ewy Sonic i to ona zdecydowała się przekazać go do publicznej kolekcji. Ciekawa jest historia obrazu. W 1939 roku przed wybuchem wojny był prezentowany na wystawie w Zachęcie. Podczas wojny został skonfiskowany przez okupanta, trafił na ściany pałacu Blanka przy Senatorskiej, podobnie jak dwa inne bezcenne obrazy, które wciąż są poszukiwane. To Włoszka Anny Bilińskiej-Bogdanowiczowej oraz matka z dziećmi Kazimierza Alchimowicza. Odzyskanie Zimy to kolejne ważne, zakończone sukcesem działanie restytucyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki nim do Polski powróciło już ponad 920 dóbr kultury, ponad 200 takich spraw trwa obecnie w 18 krajach. Festiwal Jazz i Literatura w tym roku w Chorzowie i Mikołowie. Zapraszaliśmy Was już na koncert z grupy Omasta. Teraz kolejny muzyczny wieczór, o którym opowiada organizatorka Marzena Anioł.
3: Ten rok, 2026, no to jest rok Coltrane'a, z tego względu, że mija 100 lat od urodzin mistrza saksofonu. Zapraszamy w związku z tym na winylowy wieczór, który odbędzie się w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu, która obecnie się mieści w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. I tam spotkamy się 13 października na spotkaniu, które poprowadzi Adam Lempa, który przybliży nam postać mistrza saksofonu Johna Coltrane'a. Będziemy mogli posłuchać jego muzyki z tych nośników, które się najbardziej do tego nadają.
2: Czyli z czarnych winylowych płyt i na ten wieczór, na ten koncert mamy dla Was podwójne zaproszenia. Możecie się do nas po nie zgłosić już teraz, pisząc na adres kultura@chillizet.pl. Koncert, przypomnijmy, 13 października. Wczoraj mówiłam Wam już o tym, że w tym roku World Press Photo zobaczymy wystawę pokonkursową, zobaczymy tylko w Krakowie. Kraków będzie jedynym miastem, gdzie te zwycięskie i wyróżnione zdjęcia będą prezentowane w Nowochódzkim Centrum Kultury. I to będzie odbywać się w ramach takiej corocznej akcji Siła Fotografii. To jak zawsze możliwość zobaczenia jesienią najciekawszych, najpiękniejszych również często zdjęć, które wykonują i współcześni artyści, i członkowie klubu fotograficznego w Nowochódzkim Centrum Kultury. Tak będzie również tym razem. W tym roku także szczególna wystawa, która wpisuje się w stulecie urodzin Andrzeja Wajdy. Krakowski Klub Fotograficzny zaprasza na ekspozycję Wajda Inspiracje. Wszystko to od 1 do 31 października w galeriach Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chillizet. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Dzień dobry, we wtorek 29 września. Ważna informacja dla tych, którzy właśnie rozpoczęli dzień, bo jak słyszeliśmy przed chwilą, sen jest bardzo zdrowy. Konkurs taki popołudniowy za mniej więcej pół godziny, a teraz All Over Again.

To jest ważna informacja dla naszych starszych słuchaczy. Jeśli znacie takich, przekażcie, że w najbliższy weekend kolejny, 13 już edycja weekendu seniora z kulturą. Co oznacza, że 3 i 4 października instytucje kultury w całej absolutnie Polsce zaproszą seniorki i seniorów do wspólnego odkrywania, do wspólnego cieszenia się kulturą. 800 lokalizacji w całej Polsce. To będą koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, spacery, spotkania. To będą projekcje filmowe. Wydarzenia w swojej okolicy, tak jak w poprzednich latach, tak jak w roku ubiegłym, można odnaleźć w specjalnie przygotowanej wyszukiwarce na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiele z tych wydarzeń będzie dostępnych bezpłatnie, niektóre w specjalnych, bardzo obniżonych cenach. A zatem zainteresujcie się. Przypomnę, to już najbliższy, pierwszy październikowy weekend.

0: Więcej ciebie, The Beef, czyli Z. Za moment Harry Styles, że wszystko zamienia się w róże, a później zaproszę was do konkursu takiego popołudniowego.
1: Autopromocja.
2: Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
5: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.

Tak, pełna zgoda. To jest bardzo piękna piosenka Harry Styles w Chili Z. Za 26 minut pierwsza. Melody Gardot w Olimpii i zestaw książek. Król serce Lily King. To jest powieść do czytania w coraz dłuższe jesienne wieczory. Oraz pomysł może na jesienny wypad w góry. Korona Europy. Przewodnik po najwyższych szczytach Starego Kontynentu. Proszę się nie przerażać tym, że każe wam wchodzić na rysy, na Mont Blanc albo na inne wielotysięczniki, ponieważ na przykład Litwa albo Białoruś też mają swoje najwyższe góry i one mają kilkaset metrów. I wszystkie je opisał pan Łukasz Supergan w swoim przewodniku. To jest zestaw nagród na dzisiaj. 321-321-500. Gorąco namawiam do wzięcia udziału w konkursie, choćby dlatego, że to jest najfajniejszy konkurs w polskim eterze. Polega na tym, że mamy trzy pytania w trzech kategoriach zawarte. Czytam tę kategorię, wybieramy sobie jedną. Czytam pytania, trzy odpowiedzi wskazujemy. Tę poprawną, jeśli jest kłopot, to sygnalizujemy i wtedy wspólnie jakoś próbujemy na to pytanie poprawnie odpowiedzieć. Zwykle się udaje. 321-321-500. Odwagi.

0: kurs taki popołudniowy.
1: Maciek jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam cię, Macieju. Mam czy Tadełko, Król Serce, Lily King, mam Przewodnik po Koronie Europy. No mnie te, nie będę ukrywał, mnie te niższe góry najbardziej interesują, bo to wydaje mi się, że jest łatwiej zdobyć taką górę, jak na przykład tutaj mi się otworzyło na Estonii. Najwyższą górą Estonii jest Suur Munamogi. Nie wiem, jak się po estońsku A z kropkami czyta, no, ale liczy sobie 318 metrów nad poziomem mora. Dobra. Macieju, co my tutaj mamy? Mamy trzy kategorie, oczywiście jak zwykle. Kategorie dla ciebie na dzisiaj są następujące. Kategoria gdzie to, kategoria problematyczna i kategoria na A. Wybieramy jedną, czy tam pytanie, czy odpowiedzi wskazujesz poprawną.
2: Może na A.
1: Na A ma być, tak?
2: Tak.
1: Dobrze. Macieju, ajer. Ajer to jest A. Jęczmień, B. Tatarak, czy C.
2: Tatarak.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Nie dosłuchałeś trzeciej odpowiedzi, ona może była jakaś bardziej poprawna jeszcze.
2: A wydaje mi się, że tatarak to chyba jeszcze z jakiejś lektury szkolnej to słowo mi się kołacze w pamięci.
1: Tak, no jest ajerówka, o której może nie chciałbym teraz więcej mówić, ale są też konfitury ajerakowe.
2: No, jeszcze nie ma godziny 13.
1: Tak. No to nie, teraz troszeczkę inaczej to wygląda. Uwarunkowania, no w każdym razie tak, ajer to jest istotnie tatarak. No i po raz kolejny okazało się, że w naszym konkursie znacznie łatwiej wygrać, jak się wie, prawda?
2: Się wie.
1: To gratuluję.
2: To ja tylko nieśmiało prośbę ponowię techniczną, którą już tam zgłaszałem ostatnim razem, żeby po jakichś zapowiedziach kulturalnych, rozrywkowych redaktor prowadzący bądź pani redaktorka powtarzała na zakończenie wypowiedzi co, gdzie, kiedy, z kim i jak. Dobrze?
1: Przekażę pani redaktorce w takim razie, bo najbliższe z nią spotkanie już za 20 minut. Dziękujemy.
2: Będę wdzięczny.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Konkurs taki

Right, Summer Song. Fantastycznie brzmi również jesienią, o czym się przekonaliśmy przed chwilą. A za 12 minut godzina pierwsza. Dalszą część tego wtorkowego popołudnia spędzi z Wami Bartek Winczewski. Ja pięknie dziękuję za dziś i liczę na Waszą obecność także jutro o 10. Clock Machine i Leisure jeszcze przed pierwszą.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Zabawcie na Chill Out.
1: 13 właśnie minęła, przy mikrofonie czyli Z Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Roberta ma 31 lat, a Dani 29. Dani to kierowca ciężarówki, który nie zna innego języka niż siła. Roberta w wieku 18 lat zaszła w ciążę i ojciec zmusił ją do ślubu. Ich spotkanie zaczyna się od wyzwisk. A to, co zapowiada przygody na jedną noc, zamienia się w spotkanie dwojga ludzi, którzy pierwszy raz w życiu naprawdę się przed kimś otwierają. Pojawia się nadzieja na inne życie, ta, którą oboje dawno uznali za straconą. Oto szkic scenariusza sztuki, którą zobaczymy na scenie warszawskiego teatru Druga Strefa. To jest dramat Johna Patricka Shanleya, Danny i bezkresne niebieskie morze, w przekładzie Marcela Paryska i Poli Krzesiak. Autor jest laureatem Oscara za scenariusz Wpływu Księżyca oraz Nagrody Pulitzera i Nagrody Tony za dramat Wątpliwość. Warszawski spektakl wyreżyserowała w Drugiej Strefie Maria Wierzbicka, a grają Kasia Pachelska i Marcel Parysek. Marcel Parysek grał w tej sztuce na scenie off-broadwayowskiej w Nowym Jorku. Zależało mu na tym, żeby zagrać Daniego po polsku. No i to właśnie teraz ma miejsce. W przestrzeni 71, czyli przypomnijmy gościnnej scenie teatru Druga Strefa. Prapremiera polska jutro o 19. Kolejny spektakl 1 października. Larry Penaty, projekt, który reprezentował Polskę w Wenecji na Biennale Architektury w zeszłym roku, teraz do zobaczenia na Wawelu. To opowieść o poczuciu bezpieczeństwa w relacji z architekturą. Przeglądamy się tutaj temu, jak mieszkano kiedyś i jak zaklinano przestrzeń, żeby chroniła domowników i była przyjazna.
3: Gromnica stała w oknie, w kącie była wysypana sól, która chroniła przed złymi duchami, a do fundamentów domu, do szalunku wsypujemy pieniążki, które mają przynieść dobrobyt w przyszłości i skorupki jajek, które mają dać zdrowie i pomyślność w przyszłym życiu.
2: Mówi kuratorka Bogumiła Wiśniewska. Oczywiście wawelska lokalizacja nadaje tej wystawie dodatkowej wymowy. Warto sprawdzić to osobiście, w jaki sposób to robi. Wystawa potrwa do 6 stycznia. Unsound Festival po raz pierwszy w tym roku odwiedzi z głównym programem Warszawę i Kraków. W Warszawie spotkamy się już w pierwszych dniach października, bo tutaj festiwal rozpocznie się 2, w Krakowie tydzień później wystartuje 8 października. Tematem przewodnim w tym roku jest soft power, dosłownie miękka siła. Termin, który pierwotnie opisywał wywieranie wpływu nie poprzez siłę, a poprzez kulturę, i termin, który dzisiaj wymaga zrewidowania, podkreślają organizatorzy festiwalu, który ma zbadać, co mogą oznaczać łagodność i władza w czasach, gdy racja jest po stronie silniejszego, czasach naznaczonych globalnym bezprawiem i silnym wpływem sztucznej inteligencji. Zapraszamy do Warszawy albo do Krakowa. Warszawę i Kraków połączy też pociąg zwany Unsoundem. To będzie taka 8-godzinna podróż z Warszawy do Krakowa, która obejmie jeszcze przystanek w Kielcach na koncert Radical Polish Orchestry w Kieleckim Centrum Kultury. W trakcie podróży na pokładzie pociągu zagrają m.in. Paweł Szamburski, Julien Desprez, Pimpon, Zbigniew oraz inni muzycy. Z kolei Ramona Nagapczyńska zaprezentuje performance choreograficzny. W wagonie DJ-skim usiądą Eltron i Errorsmith, a także Olivia. Nie wymieniłam wszystkich artystów, nie wymieniłam wszystkich wydarzeń, oczywiście festiwalu Unsound. Podejrzewam, że jeszcze będziemy do niego niejednokrotnie wracać. Teraz tytułem zaproszenia kilka słów na ten temat.
1: To była Magda Bauer, pięknie dziękuję. Za godzinę kolejna porcja kulturalnych poleceń.
0: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Do 16 jesteśmy dziś razem w Chili Z. Pięknie witam i pięknie zapraszam. Pięknie jak ta pogoda za oknem. Mam nadzieję, że macie się dobrze. No to zaczynamy. Romy na dobry początek.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: A na zegarze już 5 minut po 13.

Suki Waterhouse w Chili Z, 12 minut po 13. Emocje po tegorocznym festiwalowym lecie jeszcze nie opadły, a tu coraz więcej ogłoszeń, jeśli chodzi o festiwalowy sezon 2027 i właśnie od ważnego festiwalowego ogłoszenia rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie o tym, że reaktywowana po kilkuletniej przerwie grupa Faith No More odwiedzi Polskę w przyszłym roku. Mówiło się już od jakiegoś czasu. Pytaniem pozostawało, gdzie wystąpią. Dziś już wiemy, że będzie to Gdańsk i festiwal Mystic. To w dniach 10-12 czerwca. No to co? Zagramy Faith No More w Chili Z. Już za moment wcześniej z naszej płyty tygodnia Leon Bridges i Talk It Over.

Najbardziej w tej piosence lubię ten moment, kiedy Mike Patton robi takie Faith No More, Easy. Niegdyś Lionel Richie, Commodores, wiele lat temu także Faith No More. No ciekawe, czy za rok w Gdańsku na Mystic Festiwalu, którego to Faith No More będą jedną z głównych gwiazd, dziś ogłoszoną, ten właśnie numer zabrzmi. Przekonamy się o tym w czerwcu przyszłego roku. Tu, czyli Z, 19 minut po 13. No to teraz grupa Stereolab. Blauka również już się rozgrzewa. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po reklamie.

Wczoraj minęło 50 lat od premiery jednej z najważniejszych płyt w historii muzyki. Mam tu na myśli album Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. Świętowaliśmy tę rocznicę również na antenie Chili Z, a ja dla fanów artysty mam dobre wiadomości, nawet dwie. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że jeszcze w tym roku Stevie Wonder pojawi się w Europie na serii jubileuszowych koncertów właśnie związanych z 50-leciem premiery Songs in the Key of Life. Wieść głosi, że artysta zaprezentuje na żywo wszystkie piosenki z tej płyty. Płyty podwójnej, dodam, płyty, która wczoraj, i to jest ta druga dobra wiadomość, znalazła swój epilog, tak można powiedzieć, właśnie w dniu 50. rocznicy wydania Songs in the Key of Life. Stevie Wonder opublikował 4 nieznane wcześniej, niepublikowane piosenki, które powstały właśnie podczas sesji nagraniowej do tego albumu w 1976 roku. Słucha się tego świetnie. Mam nadzieję, że fanów Stevie'ego Wondera wśród was nie brakuje. No to odsyłam tam, gdzie zazwyczaj słuchacie muzyki. U nas tymczasem w Chili Z na 20 minut przed 14 po polsku. Pani Kasia i pan Dawid.

Podglądam, któż to dla nas zagra w kolejnej godzinie tego wtorkowego popołudnia w Chili Z. 10 minut pozostało do 14. Po drugiej u nas m.in. Ray, Kwiat Jabłoni, Lola Young, Karibu i Kali Uchis. Mnóstwo fantastycznej muzyki na to słoneczne, jesienne popołudnie. Robert Glasper, Jebba, tymczasem Over, tak muzyka.

0: 14 wybiła, wróciła Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: To jest dość oczywiste, że jesień pachnie nam książkami, nowymi lekturami, przygodami i zachwytami. Taki jesienny wieczór z dobrą książką to jest chyba to, co lubimy równie mocno jak widok morskich fal latem. I my w związku z tym będziemy zaglądać na wydarzenia poświęcone literaturze. No i do samych księgarni. Dzisiaj zaproszenie do księgarni Piwu, która tej jesieni ma być miejscem częstych spotkań z literaturą. Pierwsze z nich już w czwartek, 1 października, wokół książki Nowa Szymona Biry. To jest powieść, która przenosi nas do końca lat 90. i początku 2000. Bohaterem jest wrażliwy, zbuntowany nastolatek, któremu trudno sprostać presji, jakiej przysparza szkoła. To książka prześmiewcza, absurdalna i przewrotna, zarazem jednak pełna empatii, szacunku i wrażliwości wobec bohaterów. Czytamy w zapowiedzi spotkania, które poprowadzi Darek Fox. Zapraszamy w czwartek o 18:00. Wstęp jest bezpłatny. Wawel odwiedzaliśmy dziś już w związku z wystawą Lary i Penaty, ale tutaj przecież startuje nowy sezon, a w nim mnóstwo opowieści, które mają zmieścić się w jednej jesieni. Taka myśl będzie prowadzić nas przez najbliższe, niezwykle bogate miesiące.
3: Będzie Wermer na Wawelu, będzie Kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowy, piękny, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę.
2: Zapowiada wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska. Najbliższe wydarzenia celebrowane na Zamku Królewskim w Krakowie to weekend seniora. Będą specjalne atrakcje i wydarzenia adresowane właśnie do tej grupy odbiorców. Wawel odwiedzi również tegoroczny festiwal Bez Barier. Tutaj 17 października taki specjalny koncert i oczywiście zwiedzanie wawelskich przestrzeni, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej tej instytucji. Najciekawsze wydarzenia kulturalne na Śląsku jak zawsze śledzi dla nas Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji, a teraz przypomina o tym, że już niedługo Ars Independent Festival. Wielkie święto niezależnej sztuki. Tym razem 10 dni seansów filmowych, spotkań z autorami, muzyka, teledyski, wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich jest taki wieczór, podczas którego będziecie mogli liczyć na film i na specjalną kolację.
4: W tym roku sięgnęliśmy po film naprawdę mocny. Wybraliśmy film Stanleya Kubricka, Mechaniczna pomarańcza. I będzie dla nas kucharzył, szef kuchni, zafascynowany kuchnią bezmięsną, ale też miłośnik punk rocka, który właśnie dla nas skomponuje to menu.
2: Mówiła Magdzie Mleczko Agnieszka Skrzelowska z Silesia Film. Festiwal od 2 października na Śląsku.
0: Działo się latem w kulturze, jesień również obfituje w fantastyczne wydarzenia. A te w Chili Z jak zwykle tropi Magda Bauer. Dziękuję za teraz.
2: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszam o 15:00.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Od Ray, gwiazdy przyszłorocznego openera, rozpoczniemy kolejną godzinę tego wtorkowego popołudnia z Chili Z. Na zegarze 5 minut po 14:00, no to gramy Happier Times Ahead.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Dawno nie pokusiliśmy się o nic narodowo, tak jak miało to miejsce w przypadku serialowej Lalki. Ona wciąż budzi duże emocje. Czy równie duże emocje będzie budziła kinowa wersja adaptacji słynnej powieści Bolesława Prusa? To się okaże. Wczoraj w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta premiera tego filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na scenie przed pokazem stanęli niemal wszyscy, których oglądać możemy w tym filmie, a w Lalce udało się zebrać naprawdę imponującą obsadę. Marcin Dorociński w roli Stanisława Wokulskiego, Kamila Urzędowska, czyli filmowa Izabela Łęcka, ponadto Marek Kondrat, który po kilkunastu latach przerwy od kina znów gra w filmie, w Lalce wcielił się w postać Ignacego Rzeckiego. No i dalej Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Maja Ostaszewska, Borys Szyc, Maria Dębska, Maciej Sztur i tak dalej, i tak dalej. I mógłbym wymieniać wszystkich, którzy pojawili się w tym filmie, jeszcze długo. Obsada zatem gwiazdorska jak w żadnym innym filmie. Rozmach w ogóle towarzyszył tej produkcji na każdym możliwym poziomie. Przypomnijmy, że film kosztował ponad 60 milionów złotych, co czyni go trzecim najdroższym filmem po 1989 roku. A jak to wszystko zagrało razem ze sobą, będziemy mogli przekonać się już jutro, od środy, bowiem Lalka w kinach w całym kraju.

0: To jeszcze słowo o lalce, o tym, że Stanisław Wokulski zgromadził poważny majątek i że jak na czasy, w których żył na kartach powieści Prusa, był bardzo bogatym człowiekiem, wie chyba każdy, kto lalkę czytał. Jak jednak jego majątek ma się do współczesnych majątków najbogatszych ludzi w Polsce? Tym zajął się właśnie serwis ekonomiczny XYZ, który postanowił prześwietlić ówczesny majątek Wokulskiego. On zgromadził około 600 tysięcy rubli, co odpowiada około 424 kg czystego złota, a w przeliczeniu na współczesne rynkowe realia daje to kwotę od 111 do maksymalnie 240 milionów złotych. Kwota oszałamia, robi wrażenie, ale to wciąż za mało, żeby Wokulski mógł znaleźć się na współczesnej liście 100 najbogatszych Polaków. Próg wejścia na tę listę wynosi ponad 1 300 000 000 złotych. Majątek Wokulskiego zatem byłby zbyt mały jak na dzisiejsze standardy. W XIX wieku prawdziwi krezusi, magnaci przemysłowi, tacy jak Leopold Cronenberg czy Izrael Poznański, dysponowali fortunami wielokrotnie większymi. Można więc powiedzieć, że jak na tamte realia bohater Prusa wypadał skromnie. W swoich czasach, czyli pod koniec XIX wieku, na liście najbogatszych Polaków zająłby miejsce około 59. miejsca. O tym wszystkim pisze serwis ekonomiczny XYZ. Polecam wam tę lekturę. Nawet jeśli nie czytaliście lalki albo nie wybieracie się na film, który jutro pojawi się na kinowych ekranach, dobrze, to o pieniądzach jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy.
1: CZ. Nastaw się na chill out.
0: A na razie zagramy i to także na temat money. To w Chill Z Lola Young, 24 minuty po 14.

0: sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietly.pl.
1: Autopromocja.
2: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręć. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
7: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
6: Pomogą mi z tym wszystkim?
7: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
6: Brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
7: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
6: Idealnie, rezerwuję.
7: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
8: Cappuccino, caffè latte.
9: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 5.
10: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Cherry on Top, to w czyli Z Kali Uchis. Nie opadły jeszcze emocje po premierze serialowej Lalki, a tu szykuje się kolejna adaptacja klasyki polskiej literatury. Tym razem padło na Marię Dąbrowską i jej Noce i Dnie. Zdjęcia do tego serialu ruszyły właśnie w Tarnowie. Reżyseruje Kamila Tarabura, znana choćby z serialu Absolutni Debiutanci. O obsadzie na razie cicho, zapewne niebawem dowiemy się, kto tym razem wcieli się w rolę Barbary i Bogumiła Niechciców. No i znów pewnie skoczymy sobie do gardeł, że to nie tak, że nie tak sobie wyobrażaliśmy bohaterów tej historii, że Jadwiga Barańska i Jerzy Bińczycki przed 50 laty dopiero zagrali te postacie, a nie to, co teraz. A może nie, a może przyjdzie nam się miło zaskoczyć i wszyscy będziemy zadowoleni z tego, co wykręcone będzie tym razem z Nocy i Dni. Czekamy na premierę w Chili Z, tymczasem Sevdaliza, On My Own. Tu Chili Z, 20 minut przed 15.

Problems, tak w Chile zaśpiewała Sand Panther. Dawno nie słyszeliśmy nic nowego od tej artystki, ale wraca już niebawem premiera nowej płyty, w zasadzie debiutanckiej. Do tej pory Sand Panther wydawała tylko single, teraz przed nami duża płyta, no i jej zapowiedź w Chili Z już dziś wieczorem w programie Osobiście Wyszukane, na który już teraz serdecznie Was zapraszam. 14 minut pozostało do 15, no to ten czas umilą nam najpierw Billie Eilish, a następnie Thundercat z Tame Impala.

0: My therapist told me that I should tell you the truth, and but you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Nastaw się. Chill out. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.com.

0: 1-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Po reklamie. Yeah.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Zastaw się na Chill Out.
2: 15 właśnie wybiła, przy mikrofonie ponownie Magda Bauer.
3: Goni za kulturą.
4: Era Wodnika, spektakl w reżyserii Małgorzaty Warsickiej, wraca w październiku na scenę Teatru Dramatycznego we Warszawie. Mamy dla Was zaproszenia, za chwileczkę rozdamy, ale najpierw jeszcze kilka słów o samej sztuce, która jest taką podróżą przez czas i kontynenty, podróżą, dla której punktem wyjścia stała się kultura hipisów, czasy dzieci kwiatów i wiara w to, że miłość i wolność uczynią świat lepszym. Z jednej strony rzecz jest to spadkobiercach dzieci kwiatów, którzy, jak pisze teatr, szukają sensu w czasach, kiedy jedynym stałym elementem życia jest aktualizacja systemu w telefonie. Z drugiej, historia hipisów z PRL-u, buntujących się przeciwko opresji, systemowi i szarości. Na scenie m.in. Waldemar Barwiński, Anna Gajewska, Marianna Lindę, Agata Różycka i Piotr Siwkiewicz. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na Erę Wodnika w Teatrze Dramatycznym w Warszawie na 10 i 11 października. I jeśli chcielibyście się po nie zgłosić, napiszcie proszę na adres kultura@chillz.pl. Literackie premiery i spotkania z autorami, a do tego planszówki i rozmowy. Oto program wydarzenia, jakim jest Wolność Czytania 2026.
5: 6 października w Miejskim Domu Kultury Batory o godzinie 18.30 w ramach Wolności Czytania tegorocznej mamy naprawdę bardzo dużo fajnych wydarzeń wokół literatury, wokół promowania czytelnictwa. Taką gwiazdą, tak można powiedzieć, magnesem do czytania będzie spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem.
4: Zaprasza w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji Maciej Zieliński, pełnomocnik prezydenta Chorzowa do spraw kultury, bo to właśnie tam zapraszamy na Wolność Czytania.
5: Polecam pobrać sobie w Miejskim Domu Kultury Batory lub w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Chorzów darmowe zaproszenie, wejściówkę, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie i w ten sposób staramy się wiedzieć, ile ludzi uda nam się wpuścić na to spotkanie z profesorem. Także zachęcam, 6 października, 18.30.
4: Przekazujemy to zaproszenie. Wolność czytania można chyba też traktować jako taki wstęp do festiwalu Jazz i Literatura, który też polecamy Waszej uwadze, który też już za chwilę tak naprawdę wystartuje na Śląsku, ale do niego na pewno jeszcze wrócimy. A tymczasem przypominamy, że już niedługo poznamy laureata albo laureatkę jednej z najważniejszych nagród literackich w naszym kraju. Gala wręczenia nagrody Nika jak zawsze będzie miała miejsce w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. To tutaj poznamy werdykt tegorocznego jury, które obraduje pod przewodnictwem Witolda Beresia. To będzie miało miejsce 4 października, a dzień wcześniej, 3 października, na stronie wyborcza.pl opublikowane zostanie nazwisko autora albo autorki nagrodzonej przez czytelników. Przypomnijmy, że w zeszłym roku Eliza Kącka otrzymała 2 nagrody Nika i czytelnicy i jury postanowili wyróżnić właśnie ją. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie w tym roku. Ja przypominam też, że codziennie rano Magdalena Kasperowicz wprowadza Was i w atmosferę tegorocznej uroczystości i przybliża autorów, a także dzieła nominowane, te, które dostały się do finału tym razem.
2: I jakoś tak przenikliwie na mnie patrzysz i nie wiem za bardzo, o co chodzi.
4: Bo to przenikanie, Bartek.
2: No tak, oczywiście. Magda Bauer, bardzo dziękuję. To nie wszystko, jeśli chodzi o kulturalne polecenia od Magdy. Magda wróci o 18 raz jeszcze. No to do usłyszenia.
4: Do usłyszenia, dziękuję.
3: W pogoni za kulturą. CZ. Pogoda.
2: Po pochmurnym i słonecznym dniu noc także zapowiada się pogodnie. Nie dość, że nigdzie nie będzie padać, to nocą również bezchmurnie, na termometrach od 8 do 12 stopni. Jutro nadal cieszymy się piękną polską złotą jesienią. Tak będzie jeszcze co najmniej do weekendu. 24 stopnie, tyle maksymalnie pokażą w środę termometry na zachodzie, w centrum 20, na wschodzie 17. Wszędzie dużo słońca.

0: Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Cieszymy się piękną polską złotą jesienią. Cieszymy się również kolejną popołudniową godziną w Chili Z. Arlo Parks już za moment ją otworzy. Zapraszam, zostańcie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Był Wokulskim, będzie Bogumiłem Niechcicem. To Tomasz Szuchart wcieli się w postać głównego bohatera powstającej właśnie nowej serialowej adaptacji Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej. W roli jego żony Barbary zobaczymy Jaśminę Polak, w minioną sobotę nagrodzoną w Gdyni za swoją rolę w filmie Exotic. Oj, coś czuję, że znów będzie gorąco, jeśli chodzi o odbiór tego serialu, ale o tym przekonamy się już w nowym roku. Gracie Abrams, tymczasem w Chili Z.

Już w czwartek, jak co roku 1 października, obchodzić będziemy Dzień Polskiej Muzyki. Z tej okazji na naszej antenie więcej rodzimych artystów. Zagramy dla Was z pewnością kilka dawno niesłyszanych polskich perełek, ale po polsku, czyli Z, gramy nie tylko. Od święta już teraz zresztą Justyna Hachuła i jej smok.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

Koncert Eltona Johna zainaugurował wczoraj swoją działalność Apple Music Hall. To jest nowa koncertowa przestrzeń w stolicy Wielkiej Brytanii, która wprawdzie pomieścić może tylko 600 osób, ale tak się składa, że każdy z koncertów w Apple Music Hall jest streamowany. Można to sobie wszystko obejrzeć z pozycji wygodnego fotela. No więc jeśli ktoś koncertu Eltona Johna wczorajszego w Apple Music Hall nie widział, może to nadrobić w każdej chwili, a już niebawem w tejże londyńskiej przestrzeni między innymi koncerty Troye Sivan i Charlie XCX, one również będą streamowane na cały świat. My w Chili Z wracamy do polskiej muzyki. Taka rozgrzewka przed Dniem Polskiej Muzyki, który już pojutrze 1 października. No to najpierw Cortez, a chwilę potem również Cinnamon Gum.

Czekamy na nową płytę Cinnamon Gum. Maciej Milewski, lider tejże formacji, latem wybrał się za ocean, no i tam ze swoimi przyjaciółmi zrealizował, nagrał nowy, drugi już album swojej formacji. Premiera, mam nadzieję, niebawem. Kuba Lachowicz już, mam nadzieję, gotowy do tego, aby przejąć stery, czyli Z. Z Kubą usłyszycie się o 16, a że dziś wtorek, ja tu jeszcze powrócę. To nie groźba, to zaproszenie. O 20, jak co wtorek w Czyli Z, osobiście wyszukane. No to do usłyszenia Paulie Ralph Gum oraz Somber. To jeszcze ode mnie przed 16.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójne na frajda.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru: 100 objawów perimenopauzy. W psychologii: cudzy sukces, dlaczego się porównujemy, a także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: Piękny to jest dzień, najcieplej w tym momencie jest w Słubicach, tutaj nawet 25 stopni, najchłodniejsze Zakopane 18. Nocą uważajcie, bo w górach spodziewamy się przymrozków do minus 1 przy gruncie, poza tym 3 stopnie na plusie na wschodzie, 8 w centrum, do 11 na zachodzie. Nigdzie nic nie powinno padać, ale uważajcie na mgły, one pojawią się na północy kraju. Jeżeli chodzi o środę, to również słoneczna, dalej ciepła i dalej w okolicach 20 stopni.
0: W międzyczasie w Chilli Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Ja to bym zawsze taką prognozę pogody chciałbym wam przedstawiać, bo to bardzo przyjemne jest. 16 minęła, Jakub Lachowicz. Dzień dobry, jeżeli słyszycie ten sygnał, to oznacza, że zaczynamy najlepszą połowę dnia.
0: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
2: Taką, w której wracamy do domów, nastawiamy się na chill out, na legalu tak zwanym. Gdziekolwiek jesteście, polecam się do 19, jesteśmy razem, a z nami Shabu Zay.

Everything. Everything But The Girl, czyli zespół, który uwielbiam, uwielbiam i uwielbiam wam przypominać między innymi ten największy przebój, jednak w oryginale, bo DJ Todd Terry zmiksował kiedyś ten numer i to właśnie ten remix jest najpopularniejszy. Tęsknię za tobą tak jak pustynia tęskni za deszczem. No, bardzo ładne to jest. 10 minut po 16:00 pozwolą państwo, że w tematach muzycznych pozostaniemy, ponieważ laureat Grammy, artysta, który swojego czasu wyprzedał Madison Square Garden, który szerzej znany jest jako Black Coffee, po 8 latach powraca do Polski i już 2 października wystąpi w Gdańsku. Tak naprawdę nazywa się, teraz uwaga, bo trudne, ćwiczyłem, Nkosi Nati Mapumulo. Tak właśnie. Kiedy po raz ostatni występował w Polsce, czyli te 8 lat temu, to Afro House, czyli gatunek, który reprezentuje, dopiero budował swoją pozycję. Ta dziś zajmuje miejsce szczególne w globalnym mainstreamie elektroniki. Black Coffee to jeden z artystów, którzy przez ponad 20 lat współtworzyli ten status tego właśnie gatunku. To jest człowiek, który współpracował z Drake'em, z Alicia Keys, z Usherem, z Pharrellem Williamsem. Zresztą numer z Pharrellem za chwilę się pojawi w Chilli Z. Jak powiedziałem, jego koncert w legendarnym Madison Square Garden wyprzedał się do ostatniego miejsca i wystąpił tam w formule 360 stopni z 12-osobową orkiestrą, do tego z zaproszonymi gośćmi i teraz powraca właśnie do nas. To jest człowiek, który urodził się w RPA i obecnie jest tam jednym z najbardziej znanych afrykańskich artystów, ale oczywiście jego sława sięga dużo dalej, bo na przykład był koncert na południu Francji, pierwszy europejski koncert orkiestrowy, też na środku Amfiteatru Rzymskiego stanęła scena 360 stopni i rzeczywiście to było bardzo dobre. 2 października, jak powiedziałem, Black Coffee wystąpi w Gdańsku w historycznej hali Oliwa, to już w piątek. I jeżeli ktoś ma ochotę, to mocno, mocno polecam, bo gdy po raz ostatni Black Coffee grał koncert w Polsce, w Warszawie, to już wtedy należał do najważniejszych głosów południowoafrykańskiej elektroniki, a dzisiaj wraca jako naprawdę, naprawdę uznany, legendarny już w pewnych kręgach artysta. To zagrajmy Black Coffee i Pharrell Williams, a w piątek do usłyszenia ten i wiele więcej utworów na żywo.

0: Hold Tight, a jeszcze Caroline of Chili Z to Tonic and Men. 23 minuty po 16. To teraz kolejny przykład na to, że Szczecin to jest bardzo dobre miejsce do życia. Jest to wyjątkowe miasto i mówię to nie tylko dlatego, że stamtąd pochodzę. Tylko wyobraźcie sobie, że w Szczecinie nie mają matcha rave'ów, nie mają coffee rave'ów, mają paprykarz rave. Kilkaset osób tańczyło do DJ setów, do tego jadło paprykarz bez limitu i uczestniczyło w ceremonii jego jedzenia i był nawet konkurs konsumpcji paprykarza na czas. Powodem były 59. urodziny paprykarza szczecińskiego. Imprezę wymyślił szczeciński twórca internetowy Marek Kornacki, który postanowił właśnie zrobić taką szczecińską odpowiedź na popularne matcha rave'y albo Sunday rave'y i rzeczywiście wyszło to świetnie. No, kilkaset osób tańczyło i jadło paprykarza. Piękne wydarzenie.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Kojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Po reklamie.

0: Leon Bridges, czyli Z, nie z najnowszej, ale wcześniejszej płyty. Ta najnowsza to nasza płyta tygodnia. Słuchamy jej codziennie po 11 u Rafała Turowskiego i mocno, mocno wam ją polecam. 22 minuty przed 17 we wtorkowe popołudnie słuchacie, czyli Z. To teraz będzie o serialu Ołowiane dzieci. Serial głośny, pamiętamy. To teraz pojawiło się pytanie, czy ta hitowa produkcja Netflixa zniesławiła zmarłą lekarkę. Otóż wnuk profesor Bożony Hager-Małeckiej domaga się od Netflixa oświadczenia oraz 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia, ale na cel społeczny. Spór dotyczy roli, jaką w serialu Ołowiane dzieci odegrała postać grana przez Agatę Kuleszę. Jak przekonuje, autorzy scenariusza serialu Ołowiane dzieci dopuścili się zniekształcenia prawdy historycznej jego babci, która zmarła ponad 10 lat temu, i o szczegółach batalii prawnej wnuk profesorki poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zorganizowanej w Zabrzu. W spotkaniu z mediami oczywiście byli też, był jego pełnomocnik, była też Bogusława Król, która reprezentuje Fundację Co Dwie Głowy. To jest organizacja, która zajmuje się profilaktyką zdrowia psychicznego dzieci. Jak powiedziałem, nie chodzi wcale o pieniądze, tylko chodzi o, po pierwsze, oświadczenie przywracające dobre imię zmarłej lekarce, a po drugie, zadośćuczynienie w kwocie 100 tysięcy złotych, która w całości ma zostać przelana na konto wspomnianej fundacji. Główna oś fabularna serialu Ołowiane dzieci to losy dr Jolanty Wadowskiej-Król. To jest lekarka, która w latach 70. ubiegłego wieku odkryła i ujawniła masowe zatrucia ołowiem u dzieci, które mieszkały w sąsiedztwie huty w Szopienicach. I pomimo ogromnych nacisków ówczesnych władz komunistycznych, kobieta ofiarnie leczyła tych małych pacjentów, ale spór dotyczy innej bohaterki produkcji, profesor Krystyny Berger. W postać tę na ekranie wcieliła się, jak powiedziałem, Agata Kulesza. I chodzi o to, że bliscy wspomnianej profesor nie mają wątpliwości, że filmowa postać odnosi się bezpośrednio do ich krewnej. Problem polega na tym, że serial ukazuje tę postać nie do końca w dobrym świetle, co zdaniem rodziny uderza w pamięć o zmarłych. Więc teraz Netflix twierdzi, że jest to fikcja fabularna, luźno inspirowana faktami i nie do końca się z tym zgadzają, więc raczej zapowiada się batalia sądowa. Gramy dalej. Piotr Zioła, jego safari w Chilizat. 20 minut i będzie 17. Wtorkowe popołudnie spędzamy razem, tak nieśpiesznie, powoli.
1: Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach.

Feeling to London Grammar, czyli Z, uduchowiona piosenka, bardzo. 10 minut i będzie 17, to teraz pozwólcie, zmienimy klimat na moment. To tak w wielkim skrócie powiem, Tina Turner, która nienawidzi tego utworu, wyobraźcie sobie, nie chciała go, nienawidziła tego utworu, no, w czasie przeszłym mówimy, ale to jest osoba niepożegnalna według mnie. Ona nie chciała go nagrywać, tylko za sprawą menadżera, czyli Rogera Davisa, który wtedy, no powiedzmy, miał duży plan na Tinę, udało się doprowadzić do nagrania tej piosenki. To była pierwsza piosenka Tiny po powrocie słynnym, ponieważ pewnie kojarzycie taki zespół, który powstał na początku lat 60. Tina Turner wraz z mężem Ike i Tina Turner, ich wielki, wielki przebój Proud Mary. To był naprawdę hit lat 70. Trauma spowodowana małżeństwem z Ike'iem i to, co przeżyła Tina, to akurat może zostawmy na inny dzień, bo rzeczywiście miała powody, żeby przerwać karierę na wiele lat, ale udało jej się wrócić i wróciła wtedy z tą piosenką. Czyli jednym słowem, co to ma wspólnego z miłością w dużym, dużym uproszczeniu. Więc przypomnę wam teraz, jak to się później potoczyło, to już wiecie, bo wielu z was zna przeboje Tina Turner, czy to z lat 80. czy 90. Babcia Tina, teraz, czyli Z.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
6: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
5: Pomogą mi z tym wszystkim?
6: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
5: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
6: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
5: Idealnie. Rezerwuję.
6: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Jutro w środę, 30 dnia września, to jest Dzień Chłopaka, panie i panowie, głównie panie, proszę pamiętać. Będzie słonecznie w całym kraju. Nigdzie nic nie powinno padać. 24 stopnie na zachodzie, 20 na północy w centrum, do 18 na Podhalu i na Suwalszczyźnie. Noc będzie chłodna, bo tylko 3 stopnie na wschodzie, 8 w centrum, do 11 na zachodzie. W górach też mogą pojawić się przymrozki, tutaj do minus 1. A jutro Dzień Chłopaka. Proszę pamiętać.
0: W międzyczasie w CZ zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No bo wiecie, jak to jest. O Dniu Kobiet to wszyscy pamiętają, a później Dzień Koło Chłopaka jest i nikt nie pamięta. No, my też mamy Dzień Mężczyzny, jakby co z drugiej strony. Tyle tych świąt, że trudno zapamiętać.
0: CZ. Nastaw się na chillout.
1: No dobra. 17:02, Jakub Lachowicz. Dzień dobry. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Teraz zaśpiewa chłopak. Artur Rojek się nazywa. Sophia Loren z Łupnej Park, z jego najnowszej płyty. Od tego zaczniemy. Zapraszam. Razem jesteśmy do 19 w Chillizet.

To nasza nowość, Eyes of You, czyli Z, Tokio Tea Room. 13 minut po 17. Premiera filmowej lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego odbyła się wczoraj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. I to jest miejsce szczególne, bo to właśnie w tym miejscu Stanisław Wokulski po raz pierwszy zobaczył Izabelę Łęcką właśnie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Ona zasiadała w loży z panną Florentyną i swoim ojcem. Była ubrana w piękną suknię, wzrok miała nieobecny, jak można było czytać w 8 rozdziale lalki Bolesława Prusa. Nie patrzyła na scenę, która w tej chwili skupiała uwagę wszystkich, ale gdzieś przed siebie, nie wiadomo gdzie i na co. Może myślała o Apolinie. No tak właśnie pisał Prus. Akcja lalki oczywiście 1878-1879 rok. Wtedy to młode arystokratki właśnie pokroju Łęckiej często bywały w gmachu przy Placu Teatralnym, a Wokulski pojawiał się tam, chociaż wcale nie miał na to ochoty. Tak właśnie było. Wczoraj wydarzenie rozpoczęło się chwilę po zachodzie słońca. Był specjalny bankiet po seansie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i tam goście mogli oglądać wypożyczone na dzień premiery stroje wykorzystane w produkcji. Teraz do 13 grudnia można je oglądać w Muzeum Łazienki Królewskie w Starej Oranżerii, Pałacu na Wyspie i Pałacu Myśliwieckim na wystawie czasowej Szyk i Konwensanse, kostiumy z filmu Lalka. Więc czekamy bardzo na premierę, ta oficjalna już jutro, będziemy mogli pójść do kina i ponoć przed początkiem projekcji wczoraj na sali dało się wyczuć atmosferę oczekiwania, bo no, oczywiście każdy spędził wcześniej nie jeden wieczór z lalką w dłoniach. Oczekiwania wobec filmu są bardzo duże. Agata Kulesza, Marek Kondrat, który powrócił do aktorstwa po niemal 20 latach przerwy, po seansie pytano go, czy wrócił na dobre i powiedział, że może zgodzi się wystąpić w nowej ekranizacji Krzyżaków. Lalka od jutro w kinach, od jutra. A my gramy Doja Cat i SZA, Kiss Me More w Chili Z.

0: Stanisław Sojka, mistrz w czyli Z, tolerancja na miły Bóg. To jest bardzo przejmująca historia. Wyobraźcie sobie początek lat 90. w Polsce. Dopiero uczyliśmy się wolności i jedni wtedy zachłystywali się tym nowym światem, a inni próbowali odnaleźć się w rzeczywistości, która zmieniała się z dnia na dzień. A gdzieś obok tego wszystkiego pojawiła się choroba, o której wiedzieliśmy wtedy bardzo niewiele. AIDS. Samo słowo, które wystarczyło, żeby uruchomić zbiorową panikę, i kiedy w Konstancinie powstał ośrodek dla osób z HIV i AIDS, niemal natychmiast pojawił się opór. Najpierw była nieufność, później były protesty, później była agresja. Pojawiały się pogróżki, ludzie tam rzucali kamieniami, butelki z benzyną się pojawiły i wtedy Stanisław Sojka, to znaczy najpierw Kora, pojawiła się, nie jako gwiazda, nie nawet jako artystka, tylko przyszła jako człowiek. Weszła do środka, została, rozmawiała godzinami, zapraszała mieszkańców na swoje koncerty, śmiała się z nimi, przywoziła normalność i niedługo później przywiozła ze sobą właśnie Stanisława Sojkę, a ten napisał piosenkę Tolerancja na miły Bóg. Piękna, piękna historia. 26 minut po 17. Tak wam gramy we wtorkowym Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Własny stan skupienia w Chili Z.
3: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
2: Własny stan skupienia. Od poniedziałku do piątku od 10:00, tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Rafał Turowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty@pianoforte.pl.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Po reklamie.

Przepraszam, że tak wszedłem w słowo. Przepraszam, to bardzo niemiłe było. 21 minut i będzie 18. Budynki i kompleksy mieszkalne projektu Antoniego Gaudiego każdego roku przyciągają do Barcelony, a także do wielu innych zakątków Hiszpanii miliony, miliony turystów z całego świata. I na przykład jest taka kamienica jak Casa Milla, największy i zarazem ostatni budynek mieszkalny, jaki zaprojektował jeden z najbardziej wizjonerskich architektów w historii. W tej kamienicy mieszkali dyplomaci, biznesmeni, politycy i przyjaciele właścicieli budynku. I to jest kamienica Casa Milla, która jest mniej znana niż Casa Batlló między innymi, ale równie ciekawy projekt, który zresztą znalazł się na liście UNESCO. Miłośnicy dorobku Gaudiego, którzy odwiedzają Barcelonę, dzielą się trochę na tych, którzy w pierwszej kolejności swoje kroki kierują do kolorowej kamienicy Casa Batlló właśnie, oraz na tych, którzy wolą przyjrzeć się bardziej zachowawczej formie kamienicy Casa Milla. Oczywiście więcej jest tych pierwszych, bo ta pierwsza kamienica robi pewnie większe wrażenie. Natomiast kamienica, o której chciałbym wam powiedzieć, jest wyjątkowa z wielu powodów. Sugestywna nazwa kamienicy oznacza po hiszpańsku kamieniołom. Jest w wyglądzie skromniejsza w porównaniu z Casa Batlló. Wygląd budynku kryje w sobie konstrukcję szkieletową, na którą składają się filary, łuki i podwieszona kamienna fasada, i to jest rozwiązanie, które ponad 100 lat temu było bardzo innowacyjne. I dzięki niemu Gaudi stworzył przestrzenne, bardzo dobrze oświetlone miejsca. Jak na ironię, wystrój apartamentu właścicieli nie przypadł do gustu. Po śmierci Gaudiego ci zlecili radykalne przearanżowanie apartamentów, włącznie ze zburzeniem sufitów, zerwaniem parkietów oraz wymianą okien i drzwi. I później rzeczywiście zmieniło się to bardzo. W 1984 roku ta wspomniana kamienica trafiła na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i na pewno warto ją obejrzeć. Dziś Casa Milla to jest otwarty dla zwiedzających wielofunkcyjny budynek, którym mieści m.in. muzeum ze zrekonstruowanymi wnętrzami apartamentów i dekoracyjnym tarasem widokowym na dachu. Więc, jeżeli już będziecie w Barcelonie, to na pewno warto zajrzeć i zobaczyć. Basia Małecka i Stack to już teraz, czyli Z, nastrojowo się nam zrobi, ale za to jak przyjemnie.

Joy Animals i Joy. Tak, wszystkie ich piosenki nazywają się po prostu Joy, a w podtytule coś tam. To właśnie tak, tak państwo mają pomysł na siebie taki. Your Eye In Are Out. To za nami, czyli Z. 10 minut i będzie 18. O 18 Magda Bauer. A teraz jakże rzadko spotykana muzyka Holandii. To właśnie stamtąd pochodzi piękność, która nazywa się Caro Emerald. I nie dość, że ma piękny głos, to jeszcze jest piękna. A i największy przebój w wersji akustycznej proponuję teraz w Chili Z. Zupełnie inne spojrzenie na ogromny hit, czyli A Night Like This.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Po reklamie.

0: video stop.
1: Tu, czyli za dwa wtorek, minęła 18. W studiu pojawiła się Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Warszawa, Wrocław, Gliwice, Kraków, Kina Helios w całej Polsce. To tutaj trwa 13. edycja festiwalu Młode Horyzonty. To jak zawsze seanse przygotowane dla widzów w różnym wieku, ale też dodatkowe wydarzenia, warsztaty, spotkania, rozmowy, działania twórcze i edukacyjne. Jak zawsze premiery. Dzisiaj na przykład w warszawskim kinie Muranów młoda widownia premierowo ogląda film Dzieci Wolności po debiucie Wansi. W tym roku w programie są też filmy rekomendowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jest wśród nich film Louis Bagnal, Kim jest Julian, najnowsza produkcja nominowanego do Oscara irlandzkiego studia Cartoon Salon. To jest taka ciepła historia o odkrywaniu korzeni, celebrowaniu kreatywności i odwadze bycia sobą. Po sobotnim pokazie tego filmu w warszawskiej Kinotece spotkanie z reżyserką filmu. My, przypominając o festiwalu, zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby wybrać się do kina, ale jeśli to się nie uda, to można skorzystać z wersji online, bo Młode Horyzonty w internecie wystartują po zakończeniu odsłony stacjonarnej, czyli 8 października. Lary i Penaty to jest wystawa, którą można aktualnie oglądać na Wawelu w Krakowie. Trochę o niej dziś już wspominaliśmy, ale wracamy raz jeszcze na Zamek Królewski, dlatego że tutaj zaczyna się bardzo bogaty sezon. Mnóstwo opowieści ma zmieścić się w jednej jesieni. Taka myśl będzie prowadzić nas przez najbliższe miesiące.
4: Będzie Wermer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowe, piękne, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę.
3: Zapowiada wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska. My zachęcamy do tego, żeby zaglądać na stronę internetową Zamku Królewskiego w Krakowie. Tutaj oczywiście wszystkie szczegóły i te najbliższe wydarzenia, a właściwie jest tak, że każdego dnia jest coś ciekawego. Pod szyldem Siła Fotografii zobaczymy w tym roku także w Krakowie nie tylko wystawę World Press Photo. 9. edycja wydarzenia, organizowana jak zawsze przez Nowochódzkie Centrum Kultury, to m.in. pokaz zdjęć Tomasza Tomaszewskiego, dokumentujących upadek PGR-ów, a także wystawa Macbeth Łodzi Kaliskiej. Krakowski Klub Fotograficzny przygotował tym razem wystawę, która wpisuje się w obchody stulecia urodzin Andrzeja Wajdy. Zobaczymy tutaj fotografie inspirowane twórczością reżysera i jego wyjątkowym spojrzeniem na historię, relacje międzyludzkie oraz problemy kolejnych epok. Wszystko to w ramach cyklu Siła Fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie od 1 do 31 października.
1: Dzięki, Magda.
2: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
2: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: 3 minuty po 18:00, Jakub Lachowicz. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Można sobie wybrać, bo to taka pora przejściowa, że to nie wiadomo już, jak mówić. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Razem jesteśmy do 19:00.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: zachodu jest warte.
1: Wow. Wow, wow, wow, wow. Maryla Rodowicz, Błażej Król, Igor Herbut, Misia Furtak, niech żyje bal w nowej wersji. Wersji, obok której chyba nie da się przejść obojętnie, bo jest tak przyjmująca i tak piękna. I jeszcze bardziej zwraca się uwagę na piękny tekst, oczywiście, Agnieszki Osieckiej. 16 minut po 18. Jesień zapowiada się bardzo obiecująco dla fanów polskich kryminałów, bo oprócz Zmory i Prawa Bestii do listy do obejrzenia warto również dodać Wśród nocnej ciszy. No to jest taki czas, kiedy zaszywamy się w domach, oglądamy. Chociaż ten serial to jest bardzo poruszająca historia, bo inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, które wstrząsnęły Polską. W Wigilię 76 roku pod kołami autobusu ginie troje młodych ludzi, ciężarna kobieta, jej mąż i jej młodszy brat. Nikt nic nie widział, albo nie chce powiedzieć. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek, a jednak matka ofiar i młody policjant są przekonani, że było to działanie umyślne i razem postanawiają walczyć o sprawiedliwość. Wśród nocnej ciszy to jest nowy serial Jana Holoubka. Po sukcesie Haweliusza tym razem postanowił pochylić się nad inną głośną historią. Pod koniec września, czyli wczoraj, HBO Max zdradziło w końcu obsadę serialu. W rolach głównych zobaczymy plejadę polskich gwiazd, Łukasz Simlat w przerażającej charakteryzacji na czele, do tego Justyna Wasilewska, Jędrzej Hycnar czy Tomasz Szuchart. Fani mrożących krew w żyłach seriali kryminalnych nie będą musieli za długo czekać na premierę, bo już w listopadzie zobaczymy Wśród nocnej ciszy i to jest jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier tej jesieni. Clementine Douglas zaśpiewa teraz swoje Riddles. 2:18 na zegarach, urodziny godziny, słuchacie, czyli Z i razem nastawiamy się na prawie wieczorny chillout.

0: w ten sposób przestałem martwić się o jesień, bo jesień będzie piękna. No, oczywiście pod warunkiem, że będziecie z Chili Z. Mamy więcej takich brzmień. To była oczywiście pani Nora Jones, dziewczyna z Nowego Jorku, konkretnie z Brooklynu, która w 2001 roku też nagrała swoją pierwszą płytę, która okazała się gigantycznym przebojem, sukcesem, bo zdobyła listy przebojów całego świata. Stany Zjednoczone pokochały Norę Jones za jej delikatność, głos, za jej nawiązania do muzyki amerykańskiej, za to, że jest prawdziwa. I taka właśnie jest od samego początku, przez wszystkie płyty, które nagrywała, czy jako Nora Jones, czy to z Peterem Malikiem, czy chociażby z pewnym zespołem, z którym grała takie mocne, mocne country i w Europie się to kompletnie nie przyjęło. Wiem, Little Lilies się nazywał. I tak oto Nora Jones cały czas jest aktywna i mocno, mocno polecam zainteresować się jej muzyką. 24 minuty po 18. Za moment zmienimy klimat. Pozwólcie na moment dosłownie. To another relation. Będzie Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. Dla każdego coś dobrego. Gramy tak, żeby każdy był zadowolony. Oczywiście.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl. Autopromocja.
3: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
4: A my rozmawiamy o nich głośno.
3: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
4: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
1: Czego pragną mężczyźni? Każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszamy. Robert Konecki
4: i Mateusz Kowalski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
18: Nie. Jakie to składniki?
17: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
18: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
17: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj la bella vita.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie. Nastaw się na

Ty wracasz do niej, a ja wracam do mroku. Back to Black i Amy Winehouse oczywiście w Chili Z, 19 minut przed 19 wtorkową porą. Przeczytałem właśnie, że są kraje, które, to wiadomo, zmagają się z kryzysem ekonomicznym, politycznym albo ekologicznym i właśnie w tych krajach coraz bardziej popularna staje się sprzedaż obywatelstw znanych jako złote paszporty. Chodzi o to, że można sobie kupić obywatelstwo w zamian za inwestycje finansowe. Jednym z takich przykładów, takich państw jest Nauru, czyli jedno z najmniejszych państw świata, powierzchnia zaledwie 21 km2. I to jest wyspa, która zmaga się z podnoszącym się poziomem mórz, który zagraża jej przetrwaniu. I w odpowiedzi na te wyzwania rząd Nauru postanowił wdrożyć program sprzedaży obywatelstw, aby pozyskać fundusze na walkę ze skutkami zmian klimatycznych. Złoty paszport, bo teraz pojawia się pytanie, po co być takim obywatelem? Otóż możliwość bezwizowego wjazdu do 89 państw, m.in. Singapuru, Wielkiej Brytanii czy Hongkongu. Cena za ten paszport wynosi 105 tysięcy dolarów amerykańskich, co jest stosunkowo niską kwotą. Chodzi o to, że wzrost poziomu mórz powoduje, że wspomniane państwo Nauru znajduje się w strefie zagrożenia, bo wyspa już teraz straciła wiele ze swojej powierzchni. Jeżeli globalne ocieplenie nie zostanie powstrzymane, to prognozy wskazują, że wkrótce może zniknąć całkowicie. Dlatego rząd sprzedaje obywatelstwa i w ten sposób chce zdobyć fundusze niezbędne do inwestycji w nowe technologie oraz ochronę wybrzeża. To wcale nie jest jedyne państwo, które wdrożył podobny program. Wcześniej Malta, Cypr, między innymi Barbuda też. Na przykład Malta wymaga inwestycji rzędu miliona euro i wtedy można dostać taki złoty paszport. Oczywiście w tym kontekście sprzedaż obywatelstw stanowi dla tych państw szansę na przetrwanie oraz na rozwój gospodarczy, mimo że takie programy budzą ogromne kontrowersje. Jungle.

Suzanne, to Ray i Mark Ronson w Chili Z. 11 minut dzieli nas do 19 we wtorek. Jak wtorek, to od 20 Bartek Winczewski. Dzisiaj osobiście wyszukany. To teraz ode mnie na koniec coś bardzo wyjątkowego, bardzo specjalnego. Coś, co nie jest koniecznie bardzo znane, ale jest bardzo, bardzo piękne i chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Otóż ostatnio wróciłem do płyty Love Edyty Bartosiewicz, płyty, którą Edyta nagrała w Londynie. Ta płyta piękna, bo moim zdaniem polska publiczność wtedy jeszcze do muzyki, którą Edyta Bartosiewicz nam proponowała, no to nie dojrzała, bo to była jakaś taka muzyka Londynu, która nagle w tym 92 roku została w Polsce wydana. Ona się tam za dobrze nie sprzedawała, płyta została doceniona dopiero po latach, bo wcale nie słychać wielkiej różnicy w tym brzmieniu. No, trochę są wpływy lat 90. oczywiście tamtejszego Londynu, ale nigdy nie powiedziałbym, gdybym to usłyszał po raz pierwszy, że jest to polska artystka. Otóż na początku lat 90. Jan Chojnacki wydał taką płytę Tribute to Eric Clapton i tam znalazły się największe przeboje Claptona, które stworzyli polscy muzycy. Między innymi Dariusz Kozakiewicz nagrał Lejle, a Edyta Bartosiewicz wtedy stworzyła Wonderful Tonight. I to jest przepiękna, przejmująca wersja tego utworu, ale jak sobie teraz patrzę na skład, no to uwaga. Edyta Bartosiewicz wyprodukowała sama ten utwór, zaśpiewała. Maciej Gładysz, z którym grała w Eba Trio, zagrał na gitarze. Radosław Zagajewski na basie. Krzysztof Poliński między innymi. Uwaga, chórki robiła Kaja. No, zestaw niezwykły. Więc posłuchajmy Wonderful Tonight w wersji polskiej, ale nie po polsku. To będzie piękne. Polecam dać sobie głośniej, zrelaksować się. I to by było tyle, jeżeli chodzi o mnie. Jakub Lachowicz, dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chilizat jutro od 16. Dobrego wieczoru.

0: Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

0: G-Set.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
2: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, to już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Cappuccino. Kafe latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Halo, halo, z tej strony Sylwia Czubkowska
10: i Joanna Sosnowska z podcastu Techstoria.
9: Będziemy w Warszawie 9 i 10 października na największym festiwalu podcastów.
10: Będzie to Blastcast organizowany przez RASP, więc jeżeli nas słuchasz, no to chętnie się tam spotkamy.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochni.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

24 września 1991 roku to był wyjątkowy dzień w historii muzyki. Dość powiedzieć, że tego dnia właśnie swoje premiery miały dwie wielkie rockowe płyty, czyli Nevermind Nirvana oraz Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers, ale w ich cieniu tego samego 24 września 1991 roku ukazała się także inna wielka płyta, a mianowicie The Law and Fury, drugi studyjny album nowojorskiej hip-hopowej grupy A Tribe Called Quest. Oni zadebiutowali rok wcześniej, już ich debiut zrobił duże zamieszanie na hip-hopowej scenie, ale to właśnie ta druga płyta, The Law and Fury, pozostaje takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o rap, hip-hop lat 90. Kierunek, jaki wyznaczyła ta płyta, do dziś ma swoich naśladowców. Fantastyczne sample, świetne rymy, ta chemia znakomita między członkami A Tribe Called Quest, przede wszystkim między raperami Q-Tipem i Five Dogiem. 35 lat minęło właśnie od jej premiery. Nie mogłem naszego dzisiejszego spotkania w Osobiście Wyszukanych zacząć inaczej. Dobry wieczór, 6 minut po 20. Polecam się do 22, jak co wtorek. Dużo fantastycznej muzyki, dużo nowości. No, sypnęło tymi nowościami, trzeba przyznać. Szkoda, że to tylko 2 godziny, bo myślę, że gdybym się rozpędził, prezentując wszystko, co chciałbym wam zaprezentować, no to byśmy posiedzieli długo. Ale zanim te nowości, no to jeszcze raz z tej wyjątkowej, wybitnej płyty, jednej z najważniejszych w historii hip-hopu, A Tribe Called Quest, The Law and Fury, z tego albumu jeszcze Vibes and Stuff.

To już 10 lat, od kiedy A Tribe Called Quest stali się historią. Właśnie 10 lat temu, w marcu 2016 roku, odszedł Five Dog, czyli jeden z dwóch raperów tworzących grupę A Tribe Called Quest. Tego samego 2016 roku grupa wydała swoją ostatnią pożegnalną płytę. Szczęśliwie udało się im zarejestrować partię Five Doga po raz ostatni, zatem słychać na tym albumie wszystkich czterech członków A Tribe Called Quest. Pozostaje muzyka, jak to zazwyczaj w takich przypadkach bywa. A Tribe Called Quest zostawili nam po sobie kilka naprawdę wyjątkowych, wybitnych płyt. Trudno tu nawet wskazać, która jest lepsza, która gorsza. Ich akurat trzeba połykać w całości. Nie padło tu jeszcze nazwisko Aliego Shahida Mahamada. To producent i DJ związany ze Tribe Called Quest od samego początku i zarazem jedyny wciąż aktywny członek A Tribe Called Quest, który aktualnie wprawdzie zajmuje się zupełnie innymi muzycznie rzeczami, ale działa, nagrywa, tworzy przede wszystkim z Adrianem Youngiem. Panowie założyli taki dwuosobowy kolektyw, można powiedzieć, pod szyldem Jazz is Dead. Jazz wcale nie jest dead w ich rękach. Pod tym przewrotnym szyldem Adrian Young i Ali Shahid Mahamad od wielu już lat wydają fantastyczne jazzowe płyty, zapraszają do współpracy wybitnych muzyków, przede wszystkim starą gwardię, ale również nowe, młode talenty. No właśnie, skoro już jesteśmy dziś w kręgu A Tribe Called Quest i ich członków, którzy wciąż nagrywają, tworzą i pozostawiają po sobie piękne muzyczne ślady, to zagramy. Water's Edge to jedno z najnowszych nagrań firmowanych właśnie przez Aliego Shahida Mahamada i Adriana Younga.

Jazzu mnóstwo było na płytach A Tribe Called Quest. Jazz płynie w żyłach Alego Shahida Mahamada, który takie właśnie brzmienia proponuje wespół z Adrianem Youngiem pod szyldem Jazz is Dead, Water's Edge. Jedno z ich najnowszych wspólnych nagrań właśnie za nami, w osobiście wyszukanych, ale w klimacie jazzu przełamanego rapem, hip-hopem, jeszcze przez moment pozostaniemy, a to za sprawą niejakiego Kiefera. Kiefer Shackelford to pochodzący z Los Angeles pianista, ale także producent, beatmaker. Tak będzie to chyba lepiej brzmiało, jeśli chodzi o to, czym Kiefer na co dzień się zajmuje. On na swoich płytach jazz łączy właśnie z nowymi bitami, z hip-hopem, z rapem. No to jest mieszanka wielu gatunków, ale taki właśnie jest współczesny nowy jazz. Nie daje zamknąć się w jednym pudełku, tylko cały czas szuka nowych dróg, nowych środków wyrazu. No i taka właśnie jest twórczość Kiefera. Właśnie ukazała się jego nowa płyta, pierwsza wydana w barwach legendarnej wytwórni Blue Note. Album nosi tytuł Memory Bomb. Myślę, że będziemy się z nim często spotykać w osobiście wyszukanych, ale na dobry początek tej naszej wspólnej z Kieferem znajomości niech zagra New Levels, New Devil. Tutaj cała plejada fantastycznych artystów obok gospodarza tej płyty, Tony Stone, Eric the Architect oraz Cartoons.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
1: Po reklamie.

Hip-hop i jazz idealnie idą nam dziś sobie pod rękę w ten ostatni wtorkowy, wrześniowy wieczór. Byli A Tribe Called Quest sprzed lat 35, za nami sprzed lat 30 z kolei The Roots. To był również 24 września. Tyle, że roku 1996, kiedy The Roots wydali album Illadelph Half-Life, popis znakomitego muzycznego smaku, świetnego rapowania, no i właśnie tego wyważenia między jazzującym, hip-hopowym graniem a mądrym słowem, jakiego nigdy na płytach The Roots nie brakowało. Trochę się za nimi stęskniłem, muszę przyznać, i ten lipcowy koncert w Warszawie trochę, ale nie do końca tę tęsknotę ugasił. Wierzę, że zrobi to nadchodzący nowy album The Roots, który panowie zapowiedzieli jakiś czas temu. To będzie ich pierwsza premierowa płyta od 13 bodajże lat. Nie wierzyłem, że ona ujrzy jeszcze światło dzienne. Znaczy się, poczekajmy, niech najpierw ją wydadzą, a później będziemy bić brawo. Niemniej płyta podobno jest w drodze. Czekamy zatem. The Roots wrócą z nową muzyką. U nas dziś sprzed 30 lat jubileuszowo z albumu Illadelph Half-Life, ich drugiej, a w zasadzie trzeciej studyjnej płyty, bo pierwszą wydali własnym sumptem niezależnie. Jedni ten pierwszy album zaliczają do ich oficjalnej dyskografii i inni mierzą to od kolejnego przez nich wydanego wydawnictwa, czyli albumu Do You Want More z 1993 roku. No to tyle, jeśli chodzi o lata 90. i tyle, jeśli chodzi o muzykę sprzed lat. Obiecywałem nowości od tej pory już do końca, do 22. w osobiście wyszukanych tylko i wyłącznie nowa muzyka. Leon Bridges wydał właśnie nowy album. To jest nasza płyta tygodnia w Chili Z. Codziennie po 11 odkrywamy kolejne jej fragmenty, ale fragmentu tej świetnej płyty, płyty, którą Leon Bridges stworzył wespół z brytyjską grupą Jungle, nie mogło zabraknąć również w osobiście wyszukanych.

20 lat temu, w 2006 roku, Nightmares on Walks, czyli tak naprawdę George Evelyn, nagrał jedną ze swoich najlepszych płyt, album zatytułowany In Space Out of Sound. No a teraz na 20-lecie wydania tejże płyty coraz podsuwa nam jej nowe odsłony, nowe oblicza. Był cały album zremiksowany przez Adriana Sherwooda, boga muzyki dub, można tak powiedzieć. No a teraz George Evelyn i jego przyjaciele weszli sobie do słynnego londyńskiego studia Abbey Road i tam właśnie zarejestrowali dwie piosenki pochodzące z płyty In a Space Out of Sound. Jedna to You Wish, graliśmy to już w osobiście wyszukanych. Druga właśnie za nami premierowo to Damn w podtytule Abbey Road Gospel Version. Trzeba przyznać, że atmosfera Abbey Road, no i ten pomysł, żeby do muzyki Nightmares on Walks wpuścić nieco gospel, sprawdził się świetnie. Zobaczymy, co dalej. 3 miesiące jeszcze pozostały do końca roku. Jubileusz In a Space Out of Sound zapewne będzie kontynuowany jakimiś ciekawymi ruchami. Akurat na Nightmares on Walks, na George'a Evelina, można pod tym względem liczyć. Sand Panther to artystka, która pierwszy raz na moim radarze znalazła się 5, może już nawet 6 lat temu. Wtedy to były single, one później złożyły się na epkę. Ciekawe granie, trochę z pogranicza hip-hopu, soulu, alternatywnego popu, po prostu taki współczesny tygiel przeróżnych brzmień, przeróżnych klimatów w centrum właśnie z główną bohaterką tego muzycznego zamieszania, czyli Sand Panther. No ale na kolejne lata słuch po artystce zaginął, aż do dziś, kiedy okazuje się, że niebawem światło dzienne ujrzy jej pierwsza duża płyta. To już za chwilę, to już w październiku. Czekam zatem. Mam nadzieję, że i wy czekać będziecie, kiedy usłyszycie, co ta artystka ma do zaproponowania. East Side Girl to jest singiel, który długo oczekiwany debiutancki album Sand Panther zapowiada.

0: Wyjątkowo mieszane uczucia towarzyszą mi, słuchając nowego albumu duetu Frankie Stewie and Harvey Gunn. Mieszane, no bo z jednej strony świetnie, że wydali nową płytę, są w dużej formie, to zdecydowanie jedno z ich najciekawszych wydawnictw w dorobku. Z drugiej strony album Goodbye For Now już w tytule mówi niemal wszystko. Po 15 latach działalności duet z Brighton, Frankie Stewie i Harvey Gunn kończy działalność. Ta płyta jest ich pożegnaniem ze słuchaczami, ze sceną i tak dalej. Smutno. Smutno, bo przez długie lata byli oni ważną siłą brytyjskiego rapu. Rapu, który kolejny raz wymykał się wszelkim szufladką, coraz skręcał w różne strony, często w te zarezerwowane dla brytyjskiej muzyki klubowej. To zresztą było przed momentem słychać w nagraniu Empty Space, które album Goodbye For Now otwiera. No nic, jakoś będziemy sobie musieli poradzić z tym, że to już koniec, jeśli chodzi o twórczość Frankie Stewie and Harvey Gunn. Na razie cieszmy się kolejną świetną płytą w ich dorobku, a nuż zmienią zdanie. No to jeszcze jeden fragment tego rzekomo pożegnalnego albumu duetu Frankie Stewie and Harvey Gunn.
1: I spent hours watching

Frankie Stewie i Harvey Gunn z nowej, ostatniej w ich dorobku płyty zatytułowanej Goodbye for Now. Ja też mówię Goodbye for Now, 21 się zbliża. Przed nami jeszcze jedna wspólna godzina. Przed 21 tymczasem, jak obiecywałem, wracamy do nowej płyty Ezra Collective Here Because of Hope. Płyta, która w ubiegłym tygodniu sensacyjnie dotarła do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. To się jeszcze nie zdarzyło, żeby jazzowa było nie było formacja przebiła wszelkie gwiazdy i gwiazdki popu i żeby to ich płyta stała się najlepiej sprzedającym albumem na Wyspach Brytyjskich. Duże brawa z albumu Here Because of Hope ode mnie, nagranie, które ten album zamyka. Most High z gościnnym udziałem Libyan.

0: Z Radia Chili Z. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

Druga godzina osobiście wyszukanych w Chili Z, ostatnich wrześniowych. Dodam, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do 22. Za nami niespodzianka, bo taką niewątpliwie jest nowy album Dave'a Angela. Dave Angel, 60-letni już DJ i producent z Wielkiej Brytanii, ważna niegdyś postać na brytyjskiej scenie muzyki techno, no ale postać kojarzona przede wszystkim z latami 90. Ten wiek, no to trochę cisza w szeregach. Cisza, jeśli chodzi o Dave'a Angela i jego twórczość, to nie jest tak, że zupełnie nic w minionych latach nie wydawał. Przeglądam właśnie jego dyskografię. W zasadzie co roku ukazywały się a to single, a to epki, czasem duża płyta. No ale przyszedł rok 2026, no i przyszła płyta zatytułowana A Time and Place. Na początku słuchałem jej z ciekawością, ale bez większych oczekiwań. Po kilku przesłuchaniach została ze mną na dłużej i myślę, że prędko się z tym materiałem nie rozstaniemy. Techno, w ogóle klubowej, mocnej, elektronicznej muzyki. Jest tu akurat jak na lekarstwo, jest za to dużo jazzu, trochę chilloutu, no i wszelkiego rodzaju brzmieniowych eksperymentów, w które Dave Angel akurat potrafi jak mało kto. Sprinkles from above, od tego właśnie fragmentu płytę Time and Place rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze jeden fragment nowej płyty Dave'a Angela. To nagranie akurat prezentowałem już przed tygodniem, ale jakoś tak wyjątkowo ze mną zostało i chciałbym zagrać je raz jeszcze. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko.

Ze swojej najnowszej płyty Frozen Flashes to szwajcarski duet Okuszo, Place of Two. Bardzo ładny fragment tego nowego wydawnictwa Szwajcarów. Przed nami tymczasem zupełnie nowa postać, ktoś, kto jeszcze w osobiście wyszukanych nie gościł i ktoś, kto tak naprawdę dopiero zaczyna przedstawiać się szerzej światu. Ten ktoś nazywa się Rory Green. Pochodzi z Manchesteru, jest kompozytorem, gitarzystą, no i właśnie podpisał kontrakt z wytwórnią Gondwana. Tę samą, dla której nagrywa nasza Hania Rani, tę samą, która dała już światu piękne płyty, choćby Matthew Halsala, Portico Quartet czy Jasmine Myrin. No a teraz w listopadzie Rory Green właśnie uraczy nas swoim debiutanckim wydawnictwem. Moments Brighter Than the Sun. Taki tytuł nosić będzie to ta płyta debiutancka Rory'ego Greena i taki też tytuł nosi nagranie, które ten album zapowiada. Premierowo w Chili Z, premierowo w osobiście wyszukanych 4,5 minuty naprawdę pięknych dźwięków. Rory Green.

A te przyjemne, łagodne i delikatne, jak w tytule Gently, dźwięki to szwedzki producent HNN. Y, cztery literki, które czytamy jako Honey. Zrobiło się nieco nastrojowo, ale przed nami jeszcze pół godziny dzisiejszego spotkania w Osobiście Wyszukanych i na najbliższe kilkanaście minut to ja jednak spróbuję was nieco poderwać.

Dwa znakomite remiksy za nami w osobiście wyszukanych. Najpierw z londyńskiego podwórka Belle Cobain, zremiksowana przez Isco, a przed momentem Rochelle Jordan, z którą tak oto obszedł się mistrz Kajtranada. Kajtranada jest w znakomitej formie, powiedziałbym nawet forma mutant, zarówno jego autorskie nagrania, jak i remiksy z ostatnich tygodni płoną żywym ogniem. Na pewno sięgniemy po nie w kolejnych odsłonach naszych wtorkowych spotkań. No to teraz delikatnie zwolnimy. Greg Fowd z nowej płyty. Greg Fowd, człowiek, który kojarzony jest przede wszystkim z jazzem, ale ten jazz w przypadku tego brytyjskiego klawiszowca, producenta, DJ-a, to tylko jedna z wielu jego muzycznych fascynacji, a bywa tak, że ten jazz Greg Fowd łączy choćby z delikatnie taneczną elektroniką. Tak właśnie jest na jego nowym albumie zatytułowanym Everyone. Oto jego fragment.

A tą płytą w Osobiście Wyszukanych szerzej zajmiemy się już za tydzień. Nowy album londyńskiego duetu Dusky. Na razie tak pobieżnie liznąłem ten materiał. Dużo dobrego grania na tej płycie, dużo klimatów, które lubimy w Osobiście Wyszukanych. Fruit Bats. No to tak na zajawienie tego, co tutaj wieczorem we wtorek wydarzy się za tydzień. To już będzie październik, zamykamy zatem wrzesień, jeśli chodzi o Osobiście Wyszukane. Dziękuję, że byliście ze mną i przez cały wrzesień i dziś wieczorem. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o Osobiście Wyszukane. 10 minut pozostało do 22. To, co już gra nam w tle, to Girls of the Internet z nowego singla Heavenly Sea. To nagranie usłyszeć możecie już na antenie Chili Z, ale ja dziś mam ten kawałek w takiej specjalnej, wydłużonej wersji. Dobrej nocy Państwu życzę. Zapraszam za tydzień. Osobiście Wyszukane powrócą we wtorek o 22, a ja przed mikrofon Chili Z powrócę jutro o 13. Trzymajcie się ciepło. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Po reklamie.

0: Cheese reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Hello? Autopromocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
0: Autopromocja.

I'm not worried at all. I'm not worried at all. I don't worry.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Dzisiaj moim gościem jest Teresa Godlewska, człowiek orkiestra. Jak przeczytałam w pani książce, mogłabym panią opisywać przez 40 minut zapowiadać, no ale chyba warto wspomnieć, że mieszkała pani 50 lat za granicą. Miała galerię w Dubaju, działkę na Kostaryce. Była pani tancerką, modelką, organizatorką
2: pokazów
1: mody. I przeżyła pani trochę lat.
2: No, sporo. Niedługo 95.
1: Dlaczego pani postanowiła wyjechać z kraju właśnie w